przytul mnie. Noc jest wielkim, kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę.

poprzez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

smutną pań. I wcale nie chcę cię obnażać. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to jest.

0: Jeszcze powiem z filmu Cztery Wesela i Pogrzeb. Witamy Państwa o poranku. Nie wiemy, jak tam po drugiej stronie radioodbiorników. My się weselimy, gdyż dzień środkowy nastał, a wiadomo, że od środy to już potem z górki do weekendu. I witamy na pełnym uśmiechu. Iwona Barańska, Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaki.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Tworkiewicz. Sprawdzamy, słychać nas, słychać. No to za chwilkę Was zaprosimy na wiadomości o 6.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
4: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
3: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
4: Sprawdzone środy, poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
3: Autopromocja.
5: Punktualnie godzina 6:00 w kalendarzu, dzisiaj 10 czerwca i to jest środa, a w radiu Złote Przeboje. Wiadomości, Iwona Barańska.
6: 3700 na rękę. To ma być nowa płaca minimalna. Burze przeszły przez Polskę. Najbliższe dni też mają być deszczowe. Piłkarski świat czeka na pierwszy gwizdek Mistrzostw Świata. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę 3704 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
7: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
6: Na razie to jest nieprzesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Kolejny dzień z ulewnym deszczem i burzami. Padać będzie przynajmniej do końca tygodnia. Ma to jednak swoje dobre strony. Taka pogoda służy lasom, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Uwilgotni się wierzchnia warstwa gleby i zagrożenie pożarowe do końca tygodnia będzie już zdecydowanie niższe.
6: Najbliższe deszcze nie poprawią jednak znacząco sytuacji hydrologicznej. Przez niewielkie opady wiosną w kraju cały czas panuje susza. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Jest kandydatką wyśmienitą.
9: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
6: Wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Już jutro wieczorem rusza wielkie święto piłki nożnej. W USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się Mistrzostwa Świata. Niektórzy pojechali na mundial po raz pierwszy w historii. Uzbekistan, Jordania czy Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj dotarła do swojej bazy, mówi jej trener Bubista.
10: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie.
6: Mecze będziemy oglądać od 18 do 6 rano polskiego czasu. Mecz otwarcia Meksyk-RPA jutro o 21. Polska reprezentacja, przypomnijmy, w tym mundialu nie zagra.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
11: Szczecin bardzo powoli budzi się do życia. Jeszcze na drogach niewiele aut. Przejedziemy przez miasto w miarę płynnie. Przypominam, że na Zbójnickiej mamy czasową organizację ruchu. Między Europejską a Harnasiów ruch jednokierunkowy. Dojazd do Szczecina od strony Okulickiego lub Rejkowa.

0: Pogoda w Szczecinie.
1: Poranek słoneczny, na zachodnim Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane. Jednak późnym popołudniem znów synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Jeśli na dłużej wychodzicie z domu, zabierzcie więc parasol. Temperatura w tej chwili nie za wysoka, oscyluje wokół 10 stopni Celsjusza, ale z godziny na godzinę będzie rosnąć. W Szczecinie dziś maksymalnie około 21 stopni.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej, uwaga, uwaga, przejedziemy się na rowerze, nago i pod prądem.
3: Ała, po szóstej też z okazji 40 urodzin serialu 7 życzeń. Wymienimy swoje życzenia, zaczynając od słów Hator, Hator, Hator, Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, gra zespół Pet Shop Boys o poranku. Opowiadałem wam, jak swego czasu byłem na koncercie? Nie? To może nie, zacznę, nie, ale nie, bo już zaczynają śpiewać. Za 3, 2, 1.

0: piosenka ze słowem summer, czyli lato w tytule zawsze cieszy, zwłaszcza w polskich warunkach klimatycznych. Ace of Base nam zagrał w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6:10 na zegarach. Mamy środę, 10 dzień czerwca i zerkamy teraz w stronę kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Elektryków oraz bardzo ciekawe święto, Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze.
2: No jest to naprawdę bardzo fajne święto, bo nikt dzisiaj mężczyznom nie zarzuci na rowerze braku obowiązkowego dzwonka.
0: Przepraszam. Śmieszne.
3: A państwo słuchacze, kochani, że tak zmienię temat, to jeszcze z dzwonkiem, czy już ubrani? Bardzo przepraszam za dosłowność, ale zadzwońcie i pochwalcie się. 22.
1: Nie drążmy już tego tematu.
0: Mamy jakąś piosenkę? Dajmy
3: dobrze,
0: szybciej.
3: Po prostu czekamy, gramy w Radiu Złote Przeboje.
2: Polska pokona Anglię.
3: O piłce nożnej gramy, właśnie bez złośliwości gramy, naprawdę. Tilat.

0: mięsinie z kowronkiem porannym, jeśli nie z smartfonem porannym, to saksofonem porannym wam przywaliliśmy w formie budzika. No i może się udało obudzić. Jerry Rafferty zagrał w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 19 po 6.
1: Chcieliśmy tutaj, to tak mówiąc wprost, powiedzieć: nie bądź trąba, słuchaj Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Beatlesi, rock and roll music, już za chwilę trochę rock and rolla o tej porze doskonale nam zrobiła. Później pojawi się Eddie Grant, a wy w tym czasie zróbcie poranną kawę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 2 w Szczecinie. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Szczecin, Struga 1A i Południowa 6.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Kiedy w Radiu Złoty Przeboje na Dzień Dobry śpiewa Eli Grant, to od razu robi się jakoś tak plażowo, wakacyjnie, a wakacje coraz bliżej, już 10 czerwca w kalendarzu. No i my o tej wczesnej porze o 6.29 sprawdzamy poziom wybudzania Polski ze snu. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Ja już drodze do pracy. O. Na szczęście dzisiaj jest spokojnie na drodze, przynajmniej o tej godzinie, więc jestem bardzo grzecznym kierowcą. Pozdrawiam.
2: No wspaniale, grzecznego kierowcę oraz kierowniczkę poznaje się po tym, że nie przekracza prędkości podwójnej, ciągłej oraz dopuszczalnego poziomu kortyzolu we krwi. Dziękujemy, polecamy. 22 4 4 3 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny. A my budzimy się największymi przebojami lat 80. i 90. No bo kto jak nie my? Desiree Les, Voyage, Voyage, 29 po 6.

0: To była piosenka bardzo a propos bliskiego początku tegorocznego mundialu. A czy Polacy będą na mundialu? Ulalala, jednak nie. Aleksja śpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 25 minut będzie godzina 7.
1: Niewyspana Natalia Kukulska za chwilę będzie dla nas śpiewać w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają o tej wczesnej porze drogi w kierunku pracy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: www.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/radio.tok.fm/rad Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior.

0: Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
1: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
2: Reklama.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Złote przeboje w drodze.
4: W centrum Szczecina ruch powoli się zwiększa. Standardowo zderzak w zderzak czasem pojedziecie przy Moście Długim i przy Bramie Portowej. 28 czerwca znów wznowi działalność samorządowy szlak wodny. Tymczasem od 4 lipca zostaną uruchomione rejsy łączące Szczecin z Meszerin i Gardz.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No, dzisiaj z okazji 40. urodzin serialu Siedem Życzeń. Pamiętacie, tam był taki czarny kot Rademenes, co to spełniał życzenia. I właśnie z okazji tej rocznicy wymienimy sobie o poranku swoje życzenia, zaczynając od słów
2: Hator, Hator, Hator.
1: No to ja zaczynam. Hator, Hator, żeby Polska wygrała mundial. Nie teraz, tylko tam kiedyś. Może dożyję.
3: To moje Hator, Hator. Niech już będzie urlop.
1: One Bator.
4: Hator, Hator, niech w Polsce będzie w końcu kawałek porządnego lata.
5: Hator, Hator, Hator, niech między rowerzystami i kierowcami zapanuje pokój i miłość.
1: Niemożliwe.
5: Ha, ha, ha, Hator. A teraz wy, Hator, Hator, Hator, jakie macie życzenie? 22, 4 czwórki i 3 zera oraz adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, będziemy się wsłuchiwać w wasze życzenia. Za najciekawszy pomysł wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: polski folk. Podobno gatunek muzyczny numer jeden obecnie na polskich weselach. Nie wiem, dawno nie byłem. Bratanki w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 7, a teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Nie widać końca konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dziś znowu jest gorąco, jest wymiana ognia, są ostrzeżenia. Więcej szczegółów już za kilka minut w wiadomościach o 7.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
6: 10 czerwca w kalendarzu. Dzisiaj mamy środę, jest 7. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Kolejna eskalacja konfliktu i wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Wykonał blisko 100 odbiorów bez uprawnień. Fałszywy kominiarz stanie przed sądem. Po niemal pół wieku pociągi wracają w góry Sowie. Na Bliskim Wschodzie znowu doszło do eskalacji. Amerykańskie siły przeprowadziły serię ataków na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus w odpowiedzi na zestrzelenie śmigłowca Apache. Iran nie pozostał dłużny, wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Jordańska armia informuje o zestrzeleniu 5 irańskich pocisków. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji CNN, że ataki mają być ostrzeżeniem dla Teheranu.
8: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak mówi Martin Halarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne.
9: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
7: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. Chińscy producenci samochodów zaostrzają walkę o polskiego klienta. Jak informuje Puls Biznesu, średnio ich auta są już o 25 tysięcy złotych tańsze od porównywalnych modeli zachodnich i azjatyckich marek. W pierwszych 5 miesiącach roku chińskie samochody odpowiadały za blisko 13% rejestracji nowych aut w Polsce. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wracają w Góry Sowie. Pierwsze połączenia z Wrocławia do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie zostaną uruchomione już w najbliższą niedzielę. Inwestycja jest zakończona, ale łatwo nie było, mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
10: Bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie, bardzo mocny zakręt. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe.
7: Prace pochłonęły 18 milionów złotych.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
11: Mateusz Stanicki, witam. Przed nami intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Polacy rozpoczynają grę w Lidze Narodów i na początek w Chinach. Właśnie zaczyna się mecz z Kubą. Potem czekają ich spotkania ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. A w sumie będzie to w tym sezonie nawet 30 meczów, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytuł. A piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu dywizji A rozgrywek Ligi Narodów, które były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata 2027. Czerwone zanotowały w grupie 2 remisy oraz 5 porażek i spadły do dywizji B. Jest jednak dla nich jeszcze nadzieja na mundial. Na jesieni będą dwustopniowe baraże. Natomiast mundial mężczyzn rusza jutro i na początek Meksyk zmierzy się z RPA.
8: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
12: W centrum Szczecina coraz więcej aut. Zwolnijcie przy rondach i skrzyżowaniach. Jutro możemy mieć utrudnienia związane z przejazdem rowerowym, który rozpocznie się na ulicy Łukasińskiego, a zakończy w Dobrej. Utrudnienia mogą występować między 10 a 14.30.

0: A w Szczecinie.
1: Na zachodnim Pomorzu wstał piękny, słoneczny dzień. Niestety z godziny na godzinę, oprócz tego, że będzie robić się cieplej, to też napłynie więcej chmur. A późnym popołudniem synoptycy znów zapowiadają przelotne opady deszczu. Bądźcie więc przygotowani na każdy pogodowy scenariusz. Temperatura dziś nie za wysoka. Maksymalnie będziemy mieć około 18 stopni nad morzem, 19 w Wolinie, 21 w Szczecinie. Odczuwalna temperatura może być nieco niższa.
0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej podpowiemy Wam, jak dostać od nas zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie.
3: Po siódmej też zaprosimy Was na premierowy odcinek serialu przyrodniczego Życie ssaków polskich. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w dniu środkowym, czyli w środę, gramy Lady Punk. 4 po 7.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: Uwaga, uwaga, słuchacze radia Złote Przeboje, mamy ważny komunikat dla was. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert naszej radiowej koleżanki.
2: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Złote Przeboje.
3: Beata pozdrawia i zaprasza 31 lipca na Dziedzińcu Zamku w Lublinie. W pięknej scenerii odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Beata Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie, tak się nazywa ten koncert. A radio Złote Przeboje ma właśnie dla was podwójne zaproszenia na to wydarzenie.
1: Żeby je zdobyć, musicie wejść na stronę złoteprzeboje.pl i tam napisać, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego. My na przykład bez prądu posłuchalibyśmy tego. Jesteś
3: Ależ to są przeboje. A wy, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego? Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, napiszcie, zgłoście się do zabawy. No a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na Zakochaną w Lublinie Beatę do wygrania już dzisiaj o 9.30.
0: Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.

0: Piosenka gorąca jak, no na pewno nie jak wiosna w Polsce. La Luna i Belinda Carlisle. I to jest piosenka, tu musimy powiedzieć, która powstała z nudów. Napisała ją producentka czekająca w studio na spóźniających się artystów. Tak to właśnie jest.
1: Ciekawe.
0: To jest radio Złote Brzeboje. Na dzień dobry jest 21 po 7.
1: A za 10 minut pojawi się ona, Krystyna Iwona, w najnowszym odcinku serialu przyrodniczego Życie ssaków polskich, a będzie to odcinek kończący rok szkolny. Polecamy.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Nuda. Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Expert.

0: Nawet Afrentyni, George Michael wspólnie w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No genialnie, za 28 minut będzie godzina 8. Idzie lato, wakacje, no i jakoś trzeba, kochani, połączyć koniec z końcem. Chodzi nam dokładnie o koniec roku szkolnego.
1: Oraz tak, wysokie oceny na koniec. Te dwa końce połączy dzisiaj ona, nasza nieoceniona Krystyna Iwona w kolejnym odcinku serialu przyrodniczego.
2: Życie ssaków polskich.
3: Wśród młodych nadwiślańskich wielkie poruszenie. Nieopierzone właśnie odkryły teorię względności.
4: Oh my God, it's Albert Einstein.
3: Okazało się, że do następnej klasy zdadzą, względnie nie zdadzą. Jeszcze niedawno młode dwunożne były jak nietoperze. Najczęściej zwisały i powiewały. Teraz są piękne jak okręt pod pełnymi żaglami.
5: Jak koniec w galopie, jak niebo nad nami.
3: Myślą, że są jak gepard, w dzikim pędzie po wiedzę i lepszą ocenę. Tymczasem są jak panda. To gatunek ucznia, który chodzi od nauczyciela do nauczyciela i marudzi. Panda lepszy stopień. Panda.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: IQ i Camaro, Kanadyjczyk śpiewający po francusku we Francji, zrobił gigantyczną karierę, na całym świecie zresztą też. A zagraliśmy dlatego, że już nie tyle Camaro, co Komaro zaczynają się pojawiać, a jeśli przyjdą ciepłe dni, no to będzie coraz lepiej i coraz ciekawiej. Ale na nas zawsze możecie liczyć. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 28.
1: Dzień dobry, w środowy poranek wam mówimy. Za chwilę przebój, od którego swój pseudonim

0: Prostorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
0: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Przypominam, że na szóstce od granicy do węzła Szczecin-Zachód mamy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę i zwężenie jezdni. W centrum Szczecina jak zwykle o tej porze ciasno, większy ruch też przy placówkach oświatowych. Bądźcie ostrożni przy przejściach dla pieszych.
17: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj z okazji 40. urodzin serialu 7 życzeń wymieniamy swoje życzenia, zaczynając od słów...
2: Hator, Hator, Hator.
1: Dobrze, no to prosimy. 2-2, 4-4 i 3-0.
3: Hator, Hator, niech wreszcie w Bałtyku będzie ciepła woda.
4: Hator, Hator, Hator, żeby stopy procentowe spadały, a nie wzrastały.
5: Hator, Hator, Hator, żebym nie potrzebował wypowiadać żadnych życzeń.
6: Hator, Hator, Hator, żeby za 2 tygodnie nad polskim morzem świeciło słońce.
7: Aj, trudne, trudne życzenie, jeśli chodzi o ten urlop nad Bałtykiem, to Radę Menes bywa bezsilny. Hator, Hator, Hator, jakie macie życzenia? 2-2, 4-4 i 3-0 i poranek @złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy pomysł, za najfajniejsze życzenie wyślemy wam złotą kawę porannego programu z nami na pudełku. Przepraszamy z góry. 22, 4-4 i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Uch, ta artystka jest niczym błyskawica. Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w Środowy Poranek nam śpiewa za 5:08. A propos błyskawic.
1: No, sezon na burze z ulewami trwa. Wczoraj były nawałnice, dziś też mogą być. O najnowszych alertach synoptyków już za chwilę w wiadomościach o 8:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
1: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
2: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promocje.

0: Start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
9: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Reklama.
11: Mamy godzinę 8 w kalendarzu 10 czerwca i to jest środa. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Burzowy front nad Polską. Kolejne ostrzeżenia dla południa kraju. Papież Leon XIV poświęci dziś najwyższą wieżę Sagrady Familii. Po finale French Open kolejne nagrody dla Mai Chwalińskiej. Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj szczególnie silne burze przeszły przez Małopolskę. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia dla południowej i południowo-wschodniej Polski.
13: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
12: Ostrzega synoptyk Przemysław Makarewicz. Upały mają wrócić w połowie przyszłego tygodnia. Rząd zaproponował wysokość płacy minimalnej. W przyszłym roku najniższa krajowa powinna wynosić 4950 zł brutto. Teraz propozycja będzie dyskutowana ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. Podwyżka dla pracowników sfery budżetowej wyniesie 3%, mówi premier Donald Tusk.
14: Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
12: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że nie poprze takiej jego wzrostu wynagrodzeń, ponieważ przełoży się to na około 200 zł brutto więcej do pensji. Sagrada Familia czeka na odwiedziny Leona XIV. W Barcelonie papież poświęci diś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata, co symbolicznie zakończy prawie 150-letnią budowę świątyni. Hiszpanie czekali na ten moment, bo ta świątynia to jeden z symboli naszego kraju, mówi Javier, który na uroczystości przyjechał z Alicante. Ogromna liczba detali, to jest niesamowite. Oni ciągle ją budują i ulepszają. Wieża Sagrady Familia zwieńczona jest czteroramiennym krzyżem pokrytym szkłem i białą ceramiką. W przyszłości powstanie tam punkt widokowy. Na fali największego sukcesu w karierze Maja Chwalińska odbiera kolejne wyróżnienia. Kilka dni po występie w finale wielkoszlemowego French Open nasza tenisistka została doceniona także przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z rąk ministra sportu Jakuba Rutnickiego odebrała roczne stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.
15: Po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła.
12: Maja Chwalińska zrobiła sobie teraz kilkudniową przerwę od treningów. Następny przystanek to Wimbledon. Rusza pod koniec czerwca. Tytułu bronić będzie Iga Świątek.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
10: W Szczecinie mamy zmiany w funkcjonowaniu linii numer 241, 243 i 523. Uruchomiono nowy przystanek Kwiatkowskiego w ciągu ulicy Cukrowej. Mamy też dwa nowe przystanki na żądanie, Lechowskiego i Szajnowicza w ciągu Neringa. To dla linii 59 i 524.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda w Szczecinie.
2: W pierwszej części dnia w Szczecinie i regionie słonecznie i pogodnie, choć niezbyt ciepło. Temperatura oscyluje wokół 13 stopni Celsjusza. Maksymalnie będziemy mieć dziś w Szczecinie 21 stopni. Odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Po południu nad region napłynie więcej chmur. Synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów deszczu. Bądźmy więc przygotowani na każdą ewentualność. Warto nosić w torbie i plecaku parasol.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry, po ósmej rzecz w Polsce od lat nieznana, niewidziana i niesłychana, czyli dieta piłkarzy jadących na mundial.
4: O, po ósmej będą też elektryzujące i niepokojące wiadomości od naszych zachodnich sąsiadów. Guten Morgen, guten Tag. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry gramy Final Countdown Europe. 5 po 8.

0: Brian Paris śpiewał nam Dolce Vita. Wita was Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dolce to musicie załatwić w własnym zakresie, ale kurs dzisiaj niewysoki, będzie łatwo. Jest 11 minut po godzinie 8. Może już o tym słyszeliście. Norwescy piłkarze pojechali na mundial w USA i uwaga, zabrali ze sobą pół tony ryb.
1: 300 kg łososia, 200 kg halibuta, do tego jeszcze salami z renifera, kozi ser i konfitury.
2: Tak, złośliwcy śmieją się, że jak nie wyjdą z grupy, to będą musieli odsprzedać komuś te zapasy. Ale co? Ale w tym samym czasie nasi co? Siedzą w domu i gotują bigos. Oczywiście mogą podziękować Szwedom za to, a teraz będzie szwedzka gwiazda o pseudonimie September w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
0: Złote Przeboje.

0: Ach, to była idealna piosenka na bliski początek mundialu, gdyż Los Lobos to jest zespół, który założyli Meksykanie mieszkający i grający w Stanach Zjednoczonych. No a my chcieliśmy dodać, że taka La Bamba to jest o poranku dla nas La Bomba. Normalnie brakuje tylko Kanadyjczyków. 17 po 8.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a już za 10 minut wręczymy złotą kawę porannego programu za najlepsze życzenie, zaczynające się od słów Hator, Hator, Hator. Możecie jeszcze zadzwonić ze swoim życzeniem pod 22 44 i 3-0.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Nuda. Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki holowniczej i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.

robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji 40. urodzin niedowiary serialu 7 życzeń z Radem Enesem wymienialiśmy dzisiaj swoje życzenia, zaczynając od słów
2: Hator, Hator, Hator.
1: I czas na podsumowanie.
3: Hator, Hator, Hator. Oby nie przyszedł mandat z fotoradaru.
2: Hator, Hator, Hator. Może wreszcie będę mógł się wyspać.
4: Hator, Hator, aby było ciepło jak w Ulaanbaatar.
5: Hator, Hator, najniższa krajowa, ale reszta pod stołem.
6: Hator, Hator, Hator, żeby moja żona przemówiła. Albo może lepiej nie.
7: Hator, Hator, Hator, zabierz z drogi ten zator.
1: Tak, może jednak pozostaniemy przy motoryzacji do bezpieczniejsze zaklęcia. Złotą kawę porannego programu wysyłamy właśnie za ten ostatni telefon. Niech się spełni, a jutro obiecujemy nowe tematy i nową kawę.

0: What am I gonna do? Rod Stewart w Radiu Złote przypomina. Dzień dobry, Rod Stewart, który, ponieważ już jest środa i można pomyśleć o weekendzie, to jak nie ma co robić, to się bawi kolejkami elektrycznymi. Proszę Państwa, polecamy, szanujemy. Za 22 minuty będzie godzina 9. Słuchacie Radia Złote przepojenia. Dzień dobry.
1: I warto słuchać dalej, nie odchodzić za daleko od głośnika, gdyż jak my za chwilę zagramy, o matko, będzie Pink Floyd, będzie Falco, a wcześniej ostatni raz w środowy poranek przejedziemy się po drogach.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe.

0: ważna od 10 do 28 czerwca. BIESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Szczecin obudził się na dobre, ciasno przy wszystkich rondach i skrzyżowaniach w centrum miasta. Momentami zderzak w zderzak pojedziecie też ulicą Struga. W Nowogardzie rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ulic 700-lecia i 3 maja. To jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta. Będą utrudnienia.
6: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Pink Floyd, czyli kawałek, a właściwie niezły kawałek historii muzyki, chcieliśmy powiedzieć. Tak wam gra radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, za 9 minut będzie 9:00. A teraz uwaga, a nawet Achtung, Achtung, zaglądamy za Odrę. Gdyż Niemiec się zbroi.
1: Niemcy nie ukrywają swoich planów. Ogłosili, że chcą zbudować najsilniejszą armię w Europie do roku 2039.
2: Wszystko okej, tylko ta data. Za to teraz lubiana przez nas niemiecka piosenkarka o międzynarodowej popularności wystąpi w programie porannym Radia Złote Przeboje. Sandra Around My Heart zaśpiewa. A my zrobimy głośniej oczywiście za 8:09.

0: czerwiec, a już w lipcu Sandra odwiedzi Warszawę i zaśpiewa na żywo. Radio Złote Przeboje, przed chwilą słuchaliśmy Around My Heart, a teraz zaglądamy szybko, chociaż trochę się boimy, do studia wiadomości.
1: No bo słuchajcie, pająk rodem z horroru jest coraz bliżej Polski.
0: Co też pani?
1: Eksperci uspokajają, ale radzą zachować ostrożność. Więcej o pająku Nosferatu, tak się nazywa,
0: ładnie.
1: Tak? Już za chwilę w wiadomościach o 9 posłuchajcie.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
4: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy.
5: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
6: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
7: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz. Kaufland jest.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: 10 czerwca mamy dzisiaj, to jest środa, jest punktualnie godzina 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: PiS chce odwołania szefa MSWiA, Sejm zajmie się dziś wnioskiem. Laboratorium narkotyków zlikwidowali policjanci na Mazowszu. Jadowity pająk Nosferatu rozprzestrzenia się po Europie. Sejm zajmie się dziś wnioskiem PiS-u o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Opozycja złożyła wniosek po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku.
12: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk, i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Polski. Albo sami stoją za prowokacjami.
11: Mówił kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego PiS składał w Sejmie. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. W powiecie makowskim funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 25 kg alfa PVP o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł. Na gorącym uczynku zatrzymano dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia. Jadowity pająk Nosferatu rozprzestrzenia się po Europie. W Niemczech stał się już gatunkiem pospolitym. Zdarzają się ukąszenia, ale nie są groźne dla człowieka, uspokaja dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
13: Jest to gatunek dysponujący słabym jadem. Ukąszenie jest nieco bolesne, pojawia się czasami drobna opuchlizna. Efekt jest nieco większy od komara.
11: Pająk do Polski okazjonalnie trafia z wakacji w walizce. Bywa też hodowany. W razie ukąszenia lepiej skontaktować się z lekarzem. Poprawia koncentrację, ułatwia kreatywne myślenie i kojarzenie faktów. Obniża też poziom stresu i pomaga sobie z nim radzić. To korzyści płynące z czytania książek. Do czego zachęcać będziemy dzisiaj w cyklu Sprawdzone Środy. Jak czytanie wpływa na mózg dzieci, jak na mózg dorosłych, gdzie i kiedy czytać i jak zachęcić dzieci do czytania. O tym już za godzinę.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
15: Mateusz Stanicki, zapraszam. Z powodu deszczu nie udało się wczoraj dokończyć meczów w pierwszej rundzie turnieju tenisowego z Hertogenbosch. Szkoda, bo Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3. Ten mecz i spotkanie Kamila Majszaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Przygotowujący się do Mistrzostw Świata piłkarze Demokratycznej Republiki Konga przegrali z Chile 1-2 w rozegranym we francuskim Orleanie meczu towarzyskim. Był to ich ostatni sprawdzian przed mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Grały też Argentyna z Islandią, gdzie padł wynik 3-0, oraz Arabia Saudyjska ze Senegalem. To spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Mundial rusza jutro i na początek mecz Meksyk-RPA.
14: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: Pogoda.
11: Dziś przewaga deszczowych chmur, przejaśnień niewiele. Będzie też dzisiaj chłodniej, na termometrach od 16 stopni w Katowicach, 19 we Wrocławiu, Lublinie i w Warszawie, do 21 w Szczecinie. Deszczowo ma być do końca tygodnia.
14: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: 31 lipca w Lublinie Beata Kozidrak zaprosi nas na koncert pod tytułem Zakochana w Lublinie.
17: A jeśli wy jesteście niezmiennie zakochani w Beacie, no to mamy dla was bilety na ten koncert i za niecałe pół godziny wam je wręczymy. Żeby się zgłosić po nie, zaglądajcie już teraz na złoteprzeboje.pl, tam szczegóły. A my sobie gramy doktora Albana, 4 po 9.

0: Gentleman odchodzi, ale nigdy nie ucieka. Zabrzmiało to godnie i dostojnie. Tak śpiewał w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Pan Sting, który nie jest serem, dodajmy, gdyż szlacheckiego tytułu nie posiada, ale za to ma winnicę w Toskanii i zapewne dlatego nigdzie mu się nie śpieszy, no bo i dokąd?
1: No nam akurat to się śpieszy, na all inclusive śpieszy, najchętniej do Egiptu. Żebyście poczuli już odpowiedni nastrój i tak zwany flow, to zagramy piosenkę Walk Like an Egyptian w Radiu Złote Przeboje. Na Dzień Dobry. To będzie grupa The Bangles, gdyż w Polsce to dzisiaj o parapety Bangla, Bangladesz i wszystko do siebie pasuje. Robimy głośniej, słuchamy. 11 po 9.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Reklama.

0: zakochaną w Lublinie.
1: 31 lipca na dziedzińcu Zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowy, wyjątkowy koncert Beata Kozidrak Unplugged, zakochana w Lublinie, a Radio Złoto Przeboje i tutaj część radosna. Uwaga, trzymajcie się, ma dla was podwójne zaproszenia codziennie rano na to wydarzenie.
2: Tak jest. No a żeby je zdobyć, to na stronie złoteprzeboje.pl piszecie nam, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged. No i przede wszystkim dlaczego? Na to pytanie odpowiedziała słuchaczka Katarzyna z pod Warszawy. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry.
1: No to pytanie kluczowe, Kasiu. Który z tych wielkich hitów Beaty według ciebie ona powinna zaśpiewać właśnie bez prądu, jak to się mówi?
3: Zamek w piasku, ponieważ uwielbiam tą piosenkę, a skoro koncert będzie na zamku, no to nie potrzeba obecność tego utworu.
2: No to się... No tak, wszystko musi do siebie pasować, absolutnie. No jeszcze ten koncert na zamku, na tym dziedzińcu, jeszcze ci musimy powiedzieć, to jest spełnienie jednego z marzeń Beaty, w związku z tym, no będzie absolutnie wyjątkowy. I teraz uwaga, kolejna część radosna tego naszego spotkania. Za tę odpowiedź mamy dla ciebie złote bilety na zakochaną w Lublinie Beatę Kozidrak. Brawo!
3: Wspaniale. Fajnie by było, pani Beata jeszcze w anglojęzycznej wersji wykonała tą piosenkę, bo
2: no,
3: też pięknie brzmi.
2: Kto wie. Mm-hmm.
1: To będziemy ją namawiać. I Kasiu, tak. do zobaczenia w Lublinie 31 lipca. Widzimy się, bo my się też tam wybieramy. Jutro znowu ktoś z was dostanie od nas podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak Unplugged w Lublinie. Nie czekajcie, wchodźcie na złoteprzeboje.pl i zgłaszajcie się do konkursu.
0: Złoty bilet na zakochaną w Lublinie.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
12: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
13: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
14: Inwestycja w Szczecinie, o której wszyscy mówią? Osiedle Nowa Przystań, na Kępie Parnickiej przy ulicy Hejki. Lokalizacja tuż przy rzece, kaskadowa architektura nawiązująca do monumentalnych statków i zapierające dech w piersiach widoki z okien. Skorzystaj z promocji. Teraz mieszkania od 10 tysięcy za metr gotowe do odbioru. Zapraszamy na obejrzenie mieszkania pokazowego. Osiedle Nowa Przystań przy ulicy Hejki od pewnego dewelopera Siemaszko. Szczegóły na www.siemaszko.pl.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera

0: 10 mg hydrokortyzonu stanowisko w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.

0: Believe w radiu Złote Przeboje śpiewała share, a wiecie, co znaczy szerować po angielsku? Dzielić się. No to dzielimy się z wami takimi kawałkami, aby podzielcie się wiadomością, że tylko w radiu Złote Przeboje tak się budzi każdy kolejny dzień. Będziemy z wami jutro. Dzięki.
1: A my teraz będziemy szorować do domu, jak to się mówiło dawniej. Szorujemy właśnie już w stronę domu, bo się program poranny skończył. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek
2: Kroszkiewicz. Dziękujemy.
1: My szorujemy, a do studia szoruje Gosia Kościelniak.
3: Nie tylko szoruję, ale już wszorowała. A pamiętacie coś takiego, jak się mówiło w latach 80., 90. chyba też, odpierwiastkuj się ode mnie. Jak powiedzieliście, że szoruję do studia, to mi się przypomniało. A teraz mi dżur.

0: Ordinary World, ten zwykły świat i Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. I już za 4 minuty będzie godzina 10, a więc najważniejsze wiadomości z naszego miasta zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
9: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
10: Wiadomości ze Szczecina.
11: Ula Myszkinis. W szpitalu wojewódzkim przy Arkońskiej dziś zdrowa środa. Na parkingu przed budynkiem K do godziny 14 można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne. Będą też warsztaty, wykłady i zdrowy poczęstunek. Tymczasem w ramach akcji Pozdrowie z powiatem polickim w Nowym Warpnie, Policach, Dobrej i Przedsławiu wkrótce pojawi się Optobus. O szczegółach Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy powiatu polickiego.
12: Optobus, czyli mobilny gabinet okulistyczny, w którym będzie można bezpłatnie wykonać komputerowe badanie wzroku oraz skorzystać z konsultacji w zakresie doboru okularów. Z bezpłatnych badań będą mogły skorzystać osoby powyżej 15 roku życia.
11: Obowiązują jednak wcześniejsze zapisy, szczegóły na policki.pl, a pierwszy przystanek autobusa we wtorek w Nowym Warpnie. Ma ponad 1200 pokoi i jest największym tego typu obiektem w Polsce. Hotel Gołębiewski w Pobierowie dziś przyjmie pierwszych gości. Otwarcie obiektu jest szansą na przyciągnięcie turystów na zachodnie Pomorze, także poza głównym sezonem. Jednak część przedsiębiorców ma obawy dotyczące braku na rynku pracowników. Kończymy wiadomości, kolejne o 11:00.
10: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Dorota Wardecka. Do czytania książek dzieciom i sobie samym zachęcamy dziś w Radiu Złote Przeboje. Przy okazji kampanii Tata też czyta. Dlaczego warto czytać dzieciom i jak czytanie wpływa na mózg dziecka, mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
14: To najskuteczniejszy sposób na stymulację rozwijającego się mózgu, a proces ten następuje najintensywniej w pierwszych 3 latach życia. W tym procesie bardzo ważny jest kontakt z drugim człowiekiem. Dzieci, którym rodzice, opiekunowie regularnie czytają, już w wieku 3 lat rozumieją 2 razy więcej słów niż rówieśnicy. Czytanie już od urodzenia mocno wspiera więc rozwój językowy, ale też trenuje pamięć, zdolność skupienia, kreatywność, także kompetencje społeczne.
13: O tym, jak ważne dla dorosłych jest czytanie i w czym pomaga, powiem za godzinę.
10: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Pogoda w Szczecinie.
11: Dziś na zachodnim Pomorzu sporo chmur, przelotne opady deszczu, ale zza chmur także będzie wyglądać słońce. Taki pogodowy miszmasz. Na szczęście nasz region mają ominąć burze, które będą groźne w wielu regionach kraju. Temperatura w Szczecinie wzrośnie do około 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych, ciśnienie w normie. Z zachodu za frontem atmosferycznym napływa do nas chłodniejsze powietrze polarne morskie.
10: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Dzień dobry, to środowe przedpołudnie. W Radiu Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 10, Gosia Kościelniak. No i oczywiście przygotowane dla Was mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90., żebyśmy dobrze się czuli we współczesności, słuchając tej muzyki, którą kochamy najbardziej. Zaczniemy od, no właśnie.
17: Radio Złote Przeboje.
16: Lubega.
18: This is Mambo number 5.

How will I know? Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 10. Robota nie zając, więc oczywiście wszyscy jesteśmy w pracy, ale troszkę sobie ją możemy umilić, króciutko rozmawiając sobie. Wczoraj uśmiałam się naprawdę setnie, bo mój kolega opowiadał, co udało mu się w pracy zrobić. Pracuje w Wydziale Komunikacji i wyobraźcie sobie, że przywitał klienta słowami: dzień dobry, panie Kajtku. Klient mówi: jestem Andrzej. A kolega na to: o, przepraszam, pomyliłem pana z psem. No i tak, tego się już właściwie nie da w żaden sposób wyjaśnić. To już poszło, to już po prostu stało się anegdotą. A chodziło o to, że pies mojego kolegi ma na imię Kajtek. On się zamyślił mocno o swoim piechu właśnie. Wszedł klient i do klienta powiedział imieniem swojego psa. W związku z tym mam pytanie, co śmiesznego, dziwnego zdarzyło wam się powiedzieć w pracy przez zamyślenie lub roztargnienie? No, nie dało się już tego odkręcić. Ja już sobie wyobrażam. 2244 30 albo piszcie robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. 2244 30.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

I będziemy tańczyć całą noc. Zbliżają się takie noce. Zresztą już teraz się zaczynają w czerwcu. Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje. 10:29 przed nami zespół ABBA, która za najlepszych swoich czasów słynęła zarówno z wielkich przebojów, jak i niecodziennych strojów scenicznych. Te opinające, fantastyczne, lśniące stroje z wielkimi dzwonami, jeśli chodzi o spodnie. I okazuje się, że członkowie grupy sięgali po, delikatnie mówiąc, fikuśną garderobę, nie tylko ze względów artystycznych. The Guardian donosił, że donoszenie aż nazbyt oryginalnych ubrań skłaniało ich także szwedzkie prawo podatkowe. To jest bardzo ciekawe. Dziwaczne ubrania, w jakich muzycy występowali, były nie tylko wyrazem ich artystycznej pomysłowości, bo w grę wchodził tu czynnik finansowy. Otóż to prawo pozwalało na odliczenie od podatku kosztów związanych z przygotowaniem kostiumów scenicznych, o ile ubrania były na tyle niestandardowe, że nikt pozostający przy zdrowych zmysłach nie wyszedłby w nich na ulicę. Jakież to piękne prawo, jeśli rzeczywiście takie było. Jestem nim zafascynowana. No to teraz przypomnijmy sobie, jak to brzmiało.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
11: Nasza wycieczka przejeżdża przez Szczecin. Podziwiajmy inwestycje mieszkaniowe dewelopera Siemaszko. Na prawo widoczna inwestycja przy ulicy Struga. Na legendarnych terenach Targów Szczecińskich, w samym centrum szczecińskiego Prawobrzeża, prowadzi stąd szybki tramwaj do centrum, a szkoły, centra handlowe czy urzędy są zawsze pod ręką.
12: Ceny promocyjne mieszkań od 9500 zł za metr i możliwość obejrzenia mieszkania. Więcej na siemaszko.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki

0: do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Robota nie zając.
1: Dziś rozmawiamy sobie o tym, co dziwnego, śmiesznego zdarzyło wam się powiedzieć w pracy, czego już się nie dało odkręcić. Mówiłam o moim koledze, który wczoraj przywitał klienta słowami: dzień dobry, panie Kajtku. Klient powiedział, że ma inaczej na imię, a kolega na to: o, przepraszam, pomyliłem pana z psem. Długa historia, nie dało się już tego odkręcić, a śmiesznie było. Dzwonicie?
2: Cześć, witam, Małgorzata z Krakowa. Pracowałam w instytucji finansowej i przyszedł klient, który miał na nazwisko Szatan, po czym ja wyszczeliłam do niego z tekstem, że nie wygląda pan jak szatan.
3: Wczesny poranek, 4 stopnie na zewnątrz, praca przy elewacji, właścicielka domu wychodzi z domu, przynosi cieplutką kawę, a ja tak bez zastanowienia mówię: potrafisz uszczęśliwić faceta. Kobieta popatrzyła, pomyślała i powiedziała: mam nadzieję.
1: 2244 i 30. Co dziwnego, śmiesznego zdarzyło się wam powiedzieć w pracy, czego już nie dało się odkręcić? Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Do 12 sobie rozmawiamy.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości ze Szczecina.
3: Ula Myszkinis. 3 lata po wypadku w pracowni grafiki artystycznej Akademii Sztuki prokuratura postawiła zarzut niedopełnienia obowiązków rektor uczelni profesor Mirosławie Jarmułowicz. Zarzuty usłyszała też wykładowczyni. Obie kobiety odmówiły składania wyjaśnień. Przypomnijmy, w wyniku wybuchu oparów spirytusu etylowego obrażenia odniosły 3 osoby. 20-letnia studentka zmarła. Na razie nie ma finansowania, ale większość dokumentów umożliwiających rozbudowę terminalu instalacyjnego dla inwestycji offshore wind na Bałtyku skompletowana. O szczegółach Grzegorz Pałka.
4: Prezesi spółek Orlen Neptun i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali list intencyjny w tej sprawie. W Świnoujściu planowane są 2 nowe nabrzeża i place składowe o powierzchni 46 hektarów. Wstępne szacunki mówią o kosztach w granicach 210 milionów złotych.
3: Tymczasem Pomorski Uniwersytet Medyczny zakończył już swoją flagową inwestycję. Wczoraj oficjalnie oddano do użytku Centrum Egzaminów Testowych i nową halę Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Powstały dzięki wsparciu z KPO. Od niedzieli nowy wakacyjny rozkład jazdy PKP. O szczegółach za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Wardecka. O korzyściach z czytania książek mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Przy okazji kampanii Tata też czyta, w której nie chodzi tylko o to, żeby podnieść poziom czytelnictwa, ale żebyśmy odczuli pozytywne skutki czytania książek. Jak regularna lektura wpływa na mózgi dorosłych, opowiada Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
6: Czytanie pomaga utrzymywać nam sprawność poznawczą, rozwija empatię, zdolność myślenia krytycznego, abstrakcyjnego, także koncentrację, czyli umiejętności szczególnie cenne w dzisiejszym świecie nadmiaru bodźców i informacji. Czytanie wspiera neuroplastyczność mózgu. Jest dla niego treningiem takim jak sport dla ciała. Ułatwia szybsze myślenie, lepsze kojarzenie faktów, bardziej kreatywne rozwiązywanie problemów.
5: I to bardzo ważne, obniża poziom stresu i pomaga sobie z nim radzić. A od którego momentu czytać dzieciom, o tym powiem za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda w Szczecinie.
3: Napływają do nas chłodniejsze masy powietrza. Dziś na zachodnim Pomorzu maksymalne temperatury w okolicach 18 stopni nad samym morzem, 19 w Wolinie, 21 w Szczecinie. Zachmurzenie umiarkowane. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Na szczęście mają nas ominąć burze. Wiatr umiarkowany z kierunków zmiennych. Ciśnienie w normie, w miarę stabilne.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Radio Złote Przeboje i kolejna godzina przed nami się otwiera, pełna największych przebojów lat 80. i 90. Zaczniemy po polsku z radosną piosenką rodziców. Zresztą na pewno wiecie, o co mi chodzi. Gosia Kościelniak, zapraszam. Jesteśmy razem.

Muzyka Eurodance, jak sama nazwa wskazuje, największą popularnością się cieszyła w Europie. La Bouche przed nami, założone zostało przez producenta Franka Fariana we Frankfurcie nad Menem, a w skład zespołu wchodzili Melanie Thornton i raper Lane McCray, a ich muzyka łączyła elementy disco, house'u i popu. Co ciekawe, mimo że grupa powstała w Niemczech, to zarówno Thornton, jak i McCray pochodzili ze Stanów Zjednoczonych. Wokalistka pracowała jednak wtedy w niemieckim studiu, a raper, który wtedy służył jako żołnierz, stacjonował tam wraz z siłami powietrznymi, a ich współpraca dała nam ten przebój. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Biedronka.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, już jestem. Coś śmiesznego, dziwnego wam się zdarzyło powiedzieć, czego się nie da już odkręcić. Dzwonicie, no i teraz już można powiedzieć.
2: Pracowałam jako nauczycielka w przedszkolu. Wołałam koleżanki do dzwoniącego na korytarzu telefonu. Mhm. Dziewczyny, telefon, dziewczyny, odbierzcie telefon. Ponieważ nikt nie reagował, dobiegłam do telefonu, podniosłam słuchawkę i powiedziałam: tak, słucham, telefon.
3: Miałem praktyki w szkole podstawowej. Pani dała mi już materiały, dzięki którym miałem przeprowadzić lekcje. I mówi: jakbyś miał zachorować, to daj znać. A ja do niej: nie planuję chorować.
1: No właśnie, coś śmiesznego, dziwnego wam się zdarzyło powiedzieć, czego się już nie udało odkręcić ani wytłumaczyć. Piszecie też oprócz tego, że dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Agnieszka donosi w mailu o takiej sytuacji w pracy. Śliczna jest ta sytuacja. Pracuję w banku. Na koniec rozmowy chciałam powiedzieć klientowi: dziękuję. A powiedziałam: kocham cię. To wspaniałe. 224430 albo piszcie robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Coś śmiesznego, dziwnego zdarzyło wam się powiedzieć w pracy, czego już nie sposób było w sumie wytłumaczyć ani odkręcić.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja.

0: Epic.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
11: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

To. Na niedawno opublikowanym w mediach społecznościowych materiale Mel C prezentuje się w stylizacji inspirowanej światem fitnessu i gladiatorów. Ma na sobie błyszczący, dopasowany trykot w odcieniach pomarańczu, czerwieni i granatu. Podkreśla jej absolutnie wyraźnie niesamowicie zarysowane mięśnie ramion i nóg i wysokie pomarańczowe szpilki na nogach. Ostatnio Mel C jeszcze bardziej się skupiła na treningach. Pokazywała fragmenty swoich ćwiczeń na siłowni Sporty Spice. Wciąż idealnie do niej pasuje. Jej najnowsze zdjęcia i nagrania pokazują formę, która imponuje nie tylko fanom, ale i osobom śledzącym fitnessowe inspiracje w internecie. A tak śpiewała Mel C w 1999 roku Radio Złote Przeboje.

0: Skakuj do mojego samochodu, namawiał Billy Ocean w roku 1988. Za 5 minut będzie południe i zapraszamy w związku z tym na najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości ze Szczecina.
2: Ula Myszkinis. Od niedzieli nowy letni rozkład PKP Intercity dla województwa zachodniopomorskiego. Będzie więcej kursów, niektóre zostaną wydłużone. O najważniejszych zmianach Adrian Górny.
3: Będziemy mieć dodatkowe połączenia kategorii Express Intercity Premium z Kołobrzegu do Zakopanego. Pendolino będzie też kursowało w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Pierwszy kurs 26 czerwca. Nowością będą też m.in. Express Intercity Poseidon z Krakowa do Kołobrzegu, czy pociąg TLK Wolin relacji Świnoujście - Kraków Główny - Świnoujście.
2: A już od dziś zwiększona ilość turystów w gminie Rewal. Największy w Polsce hotel gołębiewski w Pobierowie przyjmuje pierwszych gości. Otwarcie obiektu jest szansą na przyciągnięcie turystów na zachodnie Pomorze, także poza głównym sezonem. Jednak część przedsiębiorców ma obawy dotyczące braku na rynku pracowników. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Znamy już cennik i rozkład kursów tramwaju wodnego, który połączy Szczecin z Garcz. Od 4 lipca w każdy weekend będziemy mogli podziwiać rozlewiska Odry i Międzyodrza, płynąc do przygranicznych miasteczek.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: Dorota Bardziecka. Warto czytać książki dzieciom i sobie samemu. Mówimy dziś o korzyściach, jakie przynosi czytanie. Od którego momentu życia dziecka zacząć kontakt z lekturą? Od pierwszych miesięcy, mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
5: Kluczowe znaczenie ma nie tylko sama książka, ale przede wszystkim obecność dorosłego. Największe korzyści przynosi na początku czytanie dialogowe, czyli wspólne oglądanie, zadawanie pytań, rozmowa o ilustracjach i o historii. To buduje więź. Na początku to książeczki kontrastowe, kartonikowe, później takie, które mają coraz więcej elementów, ilustracji i treści. Co ważne, nie powinniśmy rezygnować, kiedy dziecko samo nauczy się czytać, bo to moment, kiedy dzieci często się zniechęcają.
4: Dlatego starszym dzieciom też czytajmy. A jak zachęcać dzieci do samodzielnego czytania? O tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Szczecinie.
2: Dziś przydadzą się i okulary przeciwsłoneczne, i parasol. Na zachodnim Pomorzu pogodowy miszmasz. Trochę słońca, trochę chmur, a synoptycy zapowiadają jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura nie za wysoka. W Szczecinie i okolicach będziemy mieć około 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, mocniej powieje tylko nad morzem. Ciśnienie w normie, w miarę stabilne. Jutro jeszcze chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Wchodzimy sobie w popołudnie, środa, 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, to jest Radio Złote Przeboje, a w Radio Złote Przeboje popołudnie dzisiejsze rozpoczniemy sobie z przytupem, energicznie i mam nadzieję, że ten zespół lubicie tak bardzo jak my. Sięgniemy sobie do niemal połowy lat 80.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj, żeby umilić sobie dzień w pracy, oprócz tego, że umilamy go sobie największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, rozmawialiśmy sobie o tym, co śmiesznego, dziwnego wam się zdarzyło powiedzieć, czego już nie da się odkręcić w pracy. Marek napisał, pracuję w urzędzie. Po jednym petencie krzyknąłem potem, następny problem, proszę. To bardzo ładne. I jeszcze jedna perełeczka. Rozmawiałem z żoną przez telefon, pisze Arek, następnie szefową, dość groźną i poważną osobą i na koniec rozmowy powiedziałem z rozpędu, ta, buziaki. To musiały być dreszcze na plecach. Kubek z naszej kolekcji dzisiaj wędruje do Agnieszki, która na koniec rozmowy chciała powiedzieć klientowi dziękuję, a powiedziała, kocham cię.
0: Robota nie zając.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: I jak pani widzi?
7: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
5: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Właściwie podwójne bilety mamy dla Was na koncert Beaty Kozidrak Unplugged. Gdzie? Na dziedzińcu zamku w Lublinie. Przepiękne miejsce. To będzie 31 dzień lipca o godzinie 20. I codziennie w tym tygodniu mamy dla Was taki złoty bilet na ten koncert. Pytanie nasze brzmi, który utwór Beaty najchętniej usłyszałbyś w wersji Unplugged? I dlaczego? My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, zadzwonimy do autorów ich właśnie, a zgłaszacie się, kiedy Wam jest wygodnie, przez stronę złoteprzeboje.pl.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Kto zwalcza ból?
4: Woltary!
3: Kto?
4: Woltary!
5: Woltary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Inwestycja w Szczecinie, o której wszyscy mówią? Osiedle Nowa Przystań na Kępie Parnickiej przy ulicy Hejki. Lokalizacja tuż przy rzece. Kaskadowa architektura nawiązująca do monumentalnych statków i zapierające dech w piersiach widoki z okien. Skorzystaj z promocji. Teraz mieszkania od 10 tysięcy za metr gotowe do odbioru. Zapraszamy na obejrzenie mieszkania pokazowego. Osiedle Nowa Przystań przy ulicy Hejki od pewnego dewelopera Siemaszko. Szczegóły na www.siemaszko.pl.
12: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
13: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
14: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
15: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
16: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach.
17: Media Expert, dalej masz.
18: Reklama.

Jimi Hendrix zawsze chętnie dzielił się swoją miłością do Boba Dylana. Kiedyś oświadczył: wszyscy, którzy nie lubią piosenek Boba Dylana, powinni przeczytać jego teksty, bo są pełne radości i smutków życia. Ale zaskakującym albumem, który Jimi Hendrix zdawał się odtwarzać nałogowo, był album Bee Gees, zatytułowany First. Jak oświadczyła była partnerka Jimiego Hendrixa, pisarka Cathy Etchingham, to była jedna z pierwszych płyt jego kolekcji. Słuchaliśmy jej dość często. Jimmy uważał Bee Gees i ich harmonię za naprawdę świetne. My też tak uważamy, prawda? Radio Złote Przeboje. Bee Gees za 9 minut 13.

0: BGS prościutko z lat 80. Radio Złote Przeboje za 4, nie, za 6. Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z naszego kraju i ze świata i tylko sprawdzone. W Radio Złote Przeboje zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Pociągi wracają na trasę, awaria w rejonie Katowic usunięta. Rolnicy załamują ręce z powodu suszy. Dzierganie w miejscach publicznych doczekało się własnego święta już w ten weekend. Agnieszka Trojanowska, BIS. Udało się usunąć awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach, a to oznacza, że przywracana jest rozkładowa jazda pociągów, przekazała spółka PKP PLK. Wczoraj wieczorem doszło tam do uszkodzenia kabla zasilającego, co spowodowało awarię urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji duże opóźnienia pociągów. Obecnie pociągi wracają do kursowania według zaplanowanego rozkładu, ale do dziś do rana z powodu awarii opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie, łącznie na blisko 2000 minut. To będzie bardzo trudny rok z niskimi plonami, ostrzegają rolnicy. Krytyczna sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa, mówi Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z AgroSieci.
12: Mamy ten deficyt, nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
11: Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin w kraju. Najmocniej uderza w uprawy zbóż jarych i ozimych. Ukraina atakuje kolejne rosyjskie cele. Prezydent Zełenski poinformował o uderzeniu w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach, w centrum europejskiej części Rosji. Wcześniej ukraińskie wojsko donosiło o ataku na port w okupowanym Mariupolu, o czym Tomasz Orchowski.
13: Ukraińcy atakują z powietrza i dobrze radzą sobie na froncie. Od początku roku mieli odzyskać ponad 600 km kwadratowych terytorium. Dodatkową presję na Rosjan wywiera też Unia Europejska, szefowa komisji Ursula von der Leyen. Po raz pierwszy proponujemy zakazać wjazdu na teren Unii osobom, które po ataku na Ukrainę służyły w rosyjskich siłach zbrojnych. Von der Leyen poinformowała też o dodaniu 30 statków do listy ponad 630 objętych sankcjami. Chodzi o tak zwaną flotę cieni.
11: Europa stara się też bardziej angażować w proces negocjacyjny. Według prezydenta Finlandii, Wielka Brytania, Francja i Niemcy powinny reprezentować Europę w rozmowach dotyczących Ukrainy. Somalijski sędzia sędzia piłkarski, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na rozpoczynające się jutro Mistrzostwa Świata, wrócił już do swojej ojczyzny. Omar Abdulkadir Artan od lat jest arbitrem międzynarodowym. W ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki, ale amerykańska administracja zarzuciła mu powiązania z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych. Sam sędzia skomentował decyzję o zakazie wjazdu jako niefortunną. To okazja, by chwycić za druty lub szydełko i ruszyć w plener. W najbliższą sobotę odbędzie się Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Jak się okazuje, ten rodzaj aktywności jest coraz popularniejszy.
14: Jeśli zajrzycie Państwo na stronę bardzo znanych projektantów, Vivienne Westwood, Coco Chanel, Dior, zobaczycie tam w tym sezonie dziergane torby, kapelusze, sukienki.
11: Mówiła rękodzielniczka Joanna Michalak. Święto dziergania w miejscach publicznych nie jest nowe, obchodzone jest od 21 lat. Miłośnicy dziergania spotkają się w sobotę na Gnieźnieńskim Rynku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Wardecka. Do czytania książek dzieciom, ale też sobie namawiamy dziś w radiu Złote Przeboje. To przy okazji kampanii Tata też czyta. Jak zachęcić dzieci do czytania samodzielnie, jak wyrobić w nich nawyk sięgania po książki, opowiada Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
16: Warto pamiętać, że dzieci rzeczywiście uczą się przede wszystkim przez obserwację i naśladowanie. I jeśli widzą rodzica, dorosłego, bliską osobę regularnie sięgającą po książkę, traktują czytanie jako naturalny element codzienności. Badania pokazują, że dom, w których są książki i przykład czytających dorosłych, sprzyja rozwojowi kompetencji nie tylko tych humanistycznych, ale matematycznych czy technologicznych dzieci i młodzieży.
15: Ale czytanie ma być przyjemnością, a nie obowiązkiem. Kiedy czytać, jak dużo i jak wrócić do czytania po dłuższej przerwie? O tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
17: Spadły nam temperatury od wczoraj. Dzisiaj od 16 stopni w Kielcach, przez 19 w centrum, do 21 w Szczecinie. Wszędzie pochmurno i wszędzie w sumie może popadać. I mamy kolejną godzinę. Popołudnie już się przed nami pięknie rozpościera. 3 minuty po godzinie 13. Bez względu na to, czy lubicie taką pogodę czerwcową, czy nie za bardzo, u nas zawsze największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam.

W roku 2018 muzyka reggae, przed chwilą wybrzmiał jeden z jej przykładów w Radio Złote Przeboje, została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO ze względu na swój wkład w międzynarodowy dyskurs na temat sprawiedliwości, miłości i humanitaryzmu. Charakterystyczne to relaksujące tempo reggae, zwykle jakieś takie 60 do 80 uderzeń na minutę, jest zbliżone do ludzkiego rytmu serca w stanie spoczynku, co jest jednym z powodów, dla których działa ono tak kojąco na układ nerwowy. Radio Złote Przeboje, 11 minut po 13. Teraz wielki przebój Bonnie Tyler.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

2 plus 1 przed nami. To jest zespół, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Grupa wywarła wielki wpływ na historię polskiej muzyki. Niektórzy ten zespół nazywali polską Abbą, głównie ze względu na stylistyczne podobieństwo ich piosenek. Na ich historię łączyła też miłość, która w obu przypadkach odegrała wielką rolę w ich sukcesach, ale też przyczyniła się do rozpadu zespołu w PRL-u. Nie istniało wiele zespołów, które tak zgrabnie i z takim polotem łączyły to, co w muzyce przebojowe, z duchem zmieniających się czasów. No i te melodie. Znaliśmy i znamy je wszystkie na pamięć. Jedna z nich przed nami w Radiu Złote Przeboje.

0: auto promocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo
3: i gotowe!
2: Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Słuchaj, tyle lat minęło od tego 99 roku, a ja trochę jeszcze ciągle mam kosę z panami z grupy Backstreet Boys.
1: Dzień dobry, Jerzy. Jakiś dobry. Żal, jakieś zdenerwowanie?
0: Słuchaj, żal wielki, no. Wiesz, no znacznie pomniejszali moje szanse u dziewczyn w liceum. A takie rzeczy się pamięta. Wiesz, to jakoś tam się do nich odezwę i im wygarnę w końcu po tych 27 latach. Ale... Nie wiedzą przynajmniej.
1: Tak, ale no. To jest rzeczywiście rzecz nie do wybaczenia, rozumiem.
0: Mhm. No to Red Box for America. Myślę, że wiele osób, panów, kolegów łączy się ze mną w bólu.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Urszula za nami, przed nami wiadomości o 14, a w nich Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi. Spokojnie, wszystko wyjaśnimy za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
9: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travistofast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Reklama.
11: 10 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje w środę. Posłuchajmy wiadomości.
12: 48-latek zatrzymany po postrzeleniu nastolatka z wiatrówki. Zaczęła działać pierwsza pracownia antysmogowa w polskiej podstawówce. Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Gdańska, który miał postrzelić z wiatrówki 14-letniego chłopca. Nastolatek trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji. Do strzelaniny doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Menonitów w Gdańsku. Jak przekazała policja, grupa nastolatków przebywała w osiedlowej altanie. W pewnym momencie z okna mieszkania na ostatnim piętrze budynku wychylił się mężczyzna, który wulgarnie nakazał młodym opuszczenie tego miejsca, uznając, że zachowują się zbyt głośno. Kilka minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zauważyli, że ich kolega został postrzelony w okolice głowy. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, grozi mu do 2 lat więzienia. Po wypadku, do którego doszło w podwarszawskich Ząbkach, w którym kierowca taksówki doprowadził do zderzenia i śmierci 2 osób, pojawiają się pytania o kontrolę i regulacje platform przewozowych. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, zapewnia przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
13: Ja przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
12: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Górnym Śląsku. Pracownia została wyposażona w nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc. Doświadczenia na tych urządzeniach mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza.
14: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
15: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie. Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
12: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia w okolicach japońskiego Tokio. Drapieżnik widziany był wielokrotnie na terenach zabudowanych. Po złapaniu na terenie jednej z posesji został schwytany i uśpiony. Jak duża jest obawa Japończyków, świadczy choćby fakt, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci od poniedziałku do dziś zamknięto w okolicy blisko 100 placówek oświatowych. Na północnym wschodzie Japonii wczoraj także inny niedźwiedź zaatakował 40-letnią kobietę. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się w ostatnim czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony niedźwiedzi. Eksperci wyjaśniają, że główną przyczyną jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane. Powieść Kongres Futurologiczny, satyryczny tekst Stanisława Lema będzie można zobaczyć niedługo na deskach teatralnych w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
10: Dziś futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania.
12: Spektakl będzie można zobaczyć od 21 do 23 czerwca.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Dorota Wardecka. Mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje o korzyściach z czytania książek, o korzyściach i dla siebie, i dla dzieci. Kiedy i jak czytać, podpowiada Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
17: Warto też wykorzystywać właściwie każdy moment na chwilę z książką. To może być oczywiście stała pora czytania, na przykład przed snem, ale też w podróży, w poczekalni. Warto samemu, ale też razem z dziećmi odwiedzać biblioteki, księgarnie, rozmawiać o tym, co czytamy przy posiłkach czy na spacerze.
16: To z dziećmi, a jeśli chodzi o dorosłych?
17: Dorośli, którzy chcą wrócić do czytania albo czytać regularnie, warto, żeby zaczęli od książek, które naprawdę ich zainteresują. Powieść, reportaż, kryminał, może biografia.
16: I można czytać wszędzie. W domu, w podróży, w samolocie.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
18: 16-17 stopni na termometrach w Rzeszowie i w Kielcach, 19 w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, do 21 w Szczecinie. Na północnym zachodzie możliwe burze, a poza tym przelotny deszcz właściwie wszędzie. Za dzieciaka podobno najchętniej słuchał Toma Jonesa i The Supremes i choć nie pochodził z muzykalnej rodziny, został gwiazdą najpierwszej wielkości. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Gram wam George'a Michaela.

Wanda i banda w Radiu Złote Przeboje, w którym nasze gwiazdy możecie też usłyszeć na żywo. Beata Kozidrak zagra koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie, a my mamy dla was złote bilety na to właśnie wydarzenie. Jeszcze jutro podwójne wejściówki od samego rana na Zakochaną w Lublinie będziemy dla was mieć, więc wygrywajcie je sobie koniecznie. A jak? No to sprawdźcie na naszej stronie.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Gdybyście wiedzieli, że nikt nie patrzy, to w co byście się pobawili?
3: Takie pytanie zadamy Wam jutro z okazji Międzynarodowego Dnia Zabawy.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Reklama.

To John Paul Young i jego największy złoty przebój, czyli Love is in the Air, ale żebyście mieli pojęcie, jak ugruntowaną pozycję muzyczną artysta w swojej Australii rodzinnej miał wcześniej, to warto wspomnieć, że wydał tam album z największymi hitami jeszcze przed sukcesem Love is in the Air. Nieźle jak na faceta, który nie planował kariery muzycznej, dopóki znajomi nie przekonali go do śpiewania w lokalnym zespole, co? Największe przeboje lat 80. i 90. to u mnie, jak zawsze.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub

0: Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisto Fast i Trawisto!
0: Aflofarm.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa, tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nuda. Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
12: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
13: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.

Zawsze miałam w głowie taką myśl, może będą rozczarowani, może w ogóle im się nie spodoba, a dzisiaj już wiem, że publiczność jest życzliwa i naprawdę chce słuchać moich piosenek. To daje ogromną ulgę i sprawia, że przed wyjściem na scenę nie towarzyszy mi już lęk, opowiadała Maggie Reilly nam tutaj w rozmowie z Tomkiem Brelem w programie Cała Muzyka na naszej antenie. Dzisiaj po 18:00 znowu spotkanie z Tomkiem i jego gwiazdami, a tymczasem Man at Work!

To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90. And you can dance for inspiration.

0: Into the Groove i Madonna w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 15 tylko sprawdzone wiadomości. Po 144 latach udało się dokończyć najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia i dlatego właśnie w wiadomościach za chwilę lecimy do Barcelony.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie, 10 czerwca, pora na wiadomości.
4: Koleje podnoszą prędkość pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców. Andrzej Poczobut zapowiedział, że jesienią wróci na Białoruś. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po informacji kolei PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych na Śląsku, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie. Na przykład samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ulicy Rybnickiej w tym mieście pociągi zamiast 60 km na godzinę będą jechały z prędkością 90 km na godzinę. Przyspieszenie nastąpi już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca i będzie dotyczyć m.in. linii 158 do czeskiej granicy w Chałupkach oraz linii 164, która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami. Znana jest przyczyna śnięcia rypy w Odrze w okolicach Szczecina. Był to niski poziom tlenu w wodzie, czyli przyducha, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Przyducha to zjawisko typowe dla tej pory roku. Jak dodała minister, w badanych próbkach nie było złotej algi, a stan parametrów wody nie pogorszył się z powodu zrzutów ścieku. Sytuacja jest wciąż monitorowana. Na przełomie maja i czerwca z rzeki w okolicach Szczecina wyłowiono 200 kg martwych ryb. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
5: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
4: Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata.
5: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
6: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
4: Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Kościół co roku odwiedza około 5 milionów turystów. Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, ponownie zadeklarował, że we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu, zapowiedział Poczobut na briefingu zorganizowanym przez Wspólnotę Polską. Przez blisko 5 lat ta wspólnota współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał w białoruskiej kolonii karnej. Rekordowa wygrana w Euro Millions w Belgii. Nazwiska zwycięzcy jak zwykle nie podano, ale wiadomo, że jeden z graczy wygrał niewyobrażalną kwotę blisko 175 milionów euro, trafiając 5 liczb i 2 gwiazdki. To krajowy rekord, poinformowała belgijska Loteria Narodowa, a dla marzycieli w Polsce spieszę z informacją, że gra nie jest oferowana w naszym kraju. Euro Millions to międzynarodowa loteria organizowana tylko w kilku krajach Europy, m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Szczecinie?
8: Ula Myszkinis. W piątek nad Jeziorem Głębokie bezpieczne wakacje nad wodą. Wydarzenie dla całych rodzin. Będą pokazy sprzętu ratowniczego i służb oraz rodzinny piknik. Zbliża się najkrótsza noc w roku, noc kupały. Skansenie w Wywolinie, warsztaty, pokazy i puszczanie wianków. Mówi Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Wineta.
9: Te wianki, które zostaną zaplecione, będą puszczane z naszej łódki na orzeł Jumne, która teraz aktualnie została wyremontowana i dlatego jest też i w programie wykład pana Jerego, jak dawniej pływano, jak używano nawigacji we wczesnym średniowieczu.
8: 20 i 21 czerwca skansen czynny od 10. A już w tę niedzielę w Międzyzdrojach rozpocznie się 61. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej imienia profesora Jana Szyrockiego. Będzie można posłuchać chórów z całego świata. Więcej na ten temat w Co jest grane za godzinę.
7: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Pogoda.
3: Wszędzie może dzisiaj popadać, najgwałtowniej w zachodniopomorskim i tu najcieplej. W Szczecinie 21 stopni, 19 w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, 16-17 stopni w Rzeszowie i Kielcach. Będę dzisiaj składał konkretne propozycje marzeniu Rogalskiej, ale co to za pomysł chodzi mi po głowie, zdradzę dopiero o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Trzymajcie za mnie kciuki, dobra?

Ja byłam wściekle zazdrosna o Krzysztofa. Ja teraz jestem zazdrosna, nie wiem, co się ze mną dzieje, ale jestem w dalszym ciągu bardzo, ale to bardzo zazdrosna, powiedziała 2 tygodnie temu przy okazji sopockiego koncertu poświęconemu Krzysztofowi Krawczykowi jego żona Ewa. No to co, Chris Ria przed nami, posłuchajmy go razem. On the high-

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
5: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.

0: If You Had My Love zapytuje Jennifer Lopez, a ja zapytuję Marzeny Rogalskiej. Marzenka, myślisz, że my byśmy mogli mieć jakiś taki romans romantyczny, ty i ja? I teraz odnajdź się w tej sytuacji.
1: Nie potrafię w ogóle jakiejś błyskotliwej puenty z siebie wydobyć, bo cały czas myślę sobie, co
0: mu odbiło.
1: Nie, bo to jeśli Lopez tego słucha Kicia, twoja żona, którą wielbisz, to naprawdę śpisz w nogach, chłopie.
0: Nie, ja tylko pytam, czy ty myślisz, że byśmy mogli, bo ja uważam, że nie. Bo twój stary, pan Wojtek i moja Kicia by nam...
1: Drodzy słuchacze, zwróćcie uwagę, że Jurek nie użył słowa moja stara określenia. Nie, nie odważyłby się, nie?
0: Nie, nie, no ja mam Kicię, ty masz starego, no wiesz.
1: Tak,
0: wiesz,
1: ale mój stary, ja to mówię pieszczotliwie.
0: No.
1: Nie, a może my ich poznamy, co?
0: To ze jak... sobą?
1: Aha.
0: Nie, bo moja żona jest kochliwa, a twój stary, wiesz, jest miły facet.
1: Bardzo jest on przystojny i fajny. No.
0: Lepiej nie.
1: Lepiej trzymajmy ich z daleka. My to co innego,
0: my to
1: Jurek.
0: Co innego.
1: I właściwie otworzyliśmy sobie furtkę do romansu.
0: Bardzo mi się to podoba.
1: No przecież różnie to człowiek, człowiekowi się układa, serce nie sługa.
0: Nie sługa. A co będziemy gdzieś szukać, się rozglądać?
1: Jak my się tak dobrze rozumiemy.
0: Znamy się.
1: No tak,
0: już
1: to prawda.
0: Słuchacy, nie złapali, ty złapałeś, bo my się łapiemy w pół. Jezus, jakim my bylibyśmy zgodnym małżeństwem. Szkoda, że nic z tego nie będzie.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz coś posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
11: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
12: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Nasza wycieczka przejeżdża przez Szczecin. Podziwiajmy inwestycje mieszkaniowe dewelopera Siemaszko. Na prawo widoczna inwestycja przy ulicy Struga. Na legendarnych terenach Targów Szczecińskich, w samym centrum szczecińskiego Prawobrzeża. Prowadzi stąd szybki tramwaj do centrum, a szkoły, centra handlowe czy urzędy są zawsze pod ręką.
15: Ceny promocyjne mieszkań od 9500 zł za metr i możliwość obejrzenia mieszkania. Więcej na siemaszko.pl.
16: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto

Chris Norman i Suzy Quattro w Radiu Złote Przeboje, w którym zaśpiewa pełnym głosem Edyta Bartosiewicz. Ostatnio w rozmowie z Katarzyną Nosowską w jej podcaście Bliskoznacznie opowiadała o swoich kłopotach z głosem. Czułam się inwalidą. W 2004 roku nagrałam Trudno tak z Krzysztofem Krawczykiem, a już wtedy nie mogłam śpiewać. Musiałam dotrzeć do wnętrza siebie, żeby odnaleźć swój głos, taki autentyczny, nie tylko ten, którym śpiewam czy mówię, ale ten mój głos jako opinia, to, co sobą reprezentuję, kim jestem, jakie stanowisko zajmuję w różnych sprawach. Były takie momenty totalnego załamania, gdzie czułam, że nie poruszam się nawet o mały krok, opowiadała Edyta Bartosiewicz.

Crazy in Love i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 będziemy mieć bardzo ważne ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, no bo synoptycy znowu ostrzegają przed bardzo silnym deszczem i burzami. Gdzie zrobi się naprawdę niebezpiecznie, sprawdźcie za chwilę.

0: I Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.com.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Reklama.
8: Mamy 10 czerwca, tu Radio Złote Przeboje w środę. Posłuchajmy tylko sprawdzonych wiadomości.
9: Synoptycy znów ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Rolnicy narzekają z kolei na suszę. Mówią, że to będzie trudny rok. Zamieszki w Belfaście po brutalnym ataku nożownika. Agnieszka Trojanowska, BIS. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw. Od warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Alerty obowiązują najpóźniej do jutrzejszego popołudnia. W związku z taką pogodą swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało także SMS-y do przebywających na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. RCB ostrzega przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Rolnicy już wiedzą, że to będzie trudny rok. Mówią o suszy, która daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
10: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
9: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Masowszu i Lubelszczyźnie. Zamieszki w Belfaście po ataku nożownika. Według policji ofiara straciła oko. Sąd ujawnił imię i nazwisko podejrzanego, to Sudańczyk Hadi Alodit. Mężczyzna pojawił się rano w sądzie w Belfaście. Podczas posiedzenia pomagał mu arabski tłumacz. 30-letni mężczyzna odmówił skorzystania z pomocy prawnika. Według policji, gdy po ataku trafił do szpitala, powiedział medykom opatrującym mu rękę, że ich zabije. Brytyjski premier Keir Starmer potępił to, co działo się w Belfaście ubiegłej nocy. Powiedział, że akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Starmer zastrzegł jednak, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem nożownika, do którego doszło w poniedziałek w nocy na północy stolicy Irlandii Północnej. Oddala się zawieszenie broni w Iranie. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. To z kolei odpowiedź na uderzenie USA, które były odpowiedzią Waszyngtonu na zastrzelenie amerykańskiego helikoptera. Wymiana ciosów może zagrozić porozumieniu pokojowemu. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. A prezydent USA przekazał, że Teheran negocjuje zbyt długo i teraz za to zapłaci. Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Już wkrótce wszystko będzie jasne, ale okazuje się, że nie brakuje niespodzianek, o czym Mateusz Stanicki.
11: W play-offach trwają teraz spotkania o pierwsze i o trzecie miejsce. W obu pojedynkach grają ekipy z Warszawy i obie zaliczyły na początek wpadki. Najpierw o wczorajszym meczu, w którym o trzecie miejsce walczą stołeczne Dziki z AMW Arką Gdynia. Górą okazała się w tym spotkaniu ekipa z Nadmorza, która zwyciężyła 89-84. I to pomimo tego, że faworytem byli Warszawianie, którzy w sezonie zasadniczym w tabeli uplasowali się wyżej niż rywale. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce też doszło do niespodzianki, gdy broniący tytułu koszykarze Legii przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Dziś kolejne spotkanie i emocji na pewno nie zabraknie. Mecz w hali Osir Bemowo rusza o 20:15.
9: Pierwszy rewanż w spotkaniu o brąz w piątek.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Szczecinie?
12: Ula Myszkinis.
4: To już 61. edycja. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej imienia profesora Jana Szyrockiego rozpocznie się w niedzielę w Międzyzdrojach. Wszystko już zapięte na ostatni guzik, mówi dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury Artur Tuszyński.
7: Jak co roku koncerty odbędą się w Międzynarodowym Domu Kultury oraz muzyka sakra w kościele pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła. Rana się tutaj próbują, a o godzinie 19 mają koncerty, także jesteśmy gotowi.
4: Tymczasem Dom Kultury 13 MUS w Szczecinie gotowy na spotkanie autorskie ze Zdzisławem Dzitkiem Jotko, twórcą, wydawcą i redaktorem naczelnym magazynu muzycznego Garaż. Początek dziś o 18, wstęp wolny. Dziś także Dzień Portugalii. O 19.30 w Bałtyckim Porcie Kultury polsko-portugalski duet artystów w koncercie na skrzypce i fortepian Południowe Rapsodie. Tu także wstęp wolny.
6: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Pogoda.
8: Od 16-17 stopni na termometrach w Rzeszowie, przez 19 w Warszawie i Bydgoszczy, 21 w Zielonej Górze. No i muszę wam powiedzieć, że gwałtownie może być w zachodniopomorskim. No bo tak poza tym to wszędzie dzisiaj przydadzą się parasole.
12: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Nie chodzi o datę na opakowaniu. O tych produktach, które najpewniej wyrzucamy za wcześnie, powiem wam o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Tina Turner i w ogóle najwspanialsze gwiazdy i wyłącznie ich największe złote przeboje lat 80. i 90. Przed nami Edwin Collins i piosenka, która pojawiła się w aż 9 filmach, dysponuje pełną listą i w 17 programach telewizyjnych również dysponuje pełną listą. Zapraszam, A Girl Like You i rok 1995.

0: Złote promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: Apache to bezspornie grupa AHA w radiu Złote Przeboje, w którym teraz zaglądamy do kuchni. Uwaga, coś dla tych, którzy nie chcą marnować żywności.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Brązowy banan, zwiędła marchewka czy pomarszczone jabłko często lądują w koszu, choć nie powinny. Jak odróżnić jedzenie, które można jeszcze uratować, od tego, które powinniśmy wyrzucić? Istnieją cztery podstawowe sygnały ostrzegawcze, że nie należy ryzykować. Widoczna pleśń, śliska powierzchnia, wyciekający płyn oraz wyraźny, kwaśny lub nieprzyjemny zapach. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów eksperci zalecają bez wahania wyrzucenie żywności.
1: Dobrze wiedzieć.

0: nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 2 w Szczecinie. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Szczecin, Struga 1A i Południowa 6.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
13: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Spacer po Paryżu zafundowali nam Catherine Deneuve i Malcolm McLaren, chociaż powiem wam, sprawdziłem właśnie pogodę w Paryżu, dzisiaj zupełnie kawiarniana, maks 18 stopni i deszcz. To co, to chyba taniej będzie zostać w Polsce, no i przyjemniej będzie posłuchać największych przebojów lat 80. i 90. u mnie. Taylor Dayen.

Tell It To My Heart i Taylor Dan w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się już godzina 17. Punktualnie o 17 tylko sprawdzone wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny prezydenta Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Trochę więcej na ten temat powiemy Wam za chwilę.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę, 10 czerwca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
13: Poważna susza rolnicza i hydrologiczna w kraju. Rolnicy załamują ręce. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Nowa moda, polska kronika głębokich uczuć to nowa wystawa w Łodzi. Agnieszka Trojanowska BIS. Suszą przejmują się rolnicy, mówią o trudnych miesiącach i całym roku. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
14: Jaki ten rok dla rolników?
15: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
13: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej. Z powodu suszy jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. To informacja prosto z Pałacu Prezydenckiego. Weekendowa wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot prezydenta zaplanowano w dniu imprezy urodzin nowej Trumpa, czyli w niedzielę. Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
16: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zastaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną.
13: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec ministra Kierwińskiego. Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny Leona XIV. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przylecieli z Alicante.
17: Byliśmy 4 lata. lata temu, dwa i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
13: Dziś przypada setna rocznica śmierci twórcy Sagrada Familia, architekta Antoniego Gaudiego. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowej Mody Polskiej, Kroniki Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawy zwiedzał Bartosz Kądziałka.
18: Marcin Różyc, kurator wystawy.
19: Jaka jest współczesna moda polska?
18: Jest bardzo autobiograficzna. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez.
13: Wystawę będzie można oglądać przez cały najbliższy rok.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
21: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
20: Pogoda.
22: Rzeszów i Kielce to 16-17 stopni, 19 w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, 21 w Zielonej Górze i Szczecinie. W zachodniopomorskim mogą być burze, a deszcz wszędzie.
21: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
22: I tak piosenka po piosence, Złoty Przebój po Złotym Przeboju, dotarliśmy właśnie w okolice Fajrantu. Mam nadzieję jednak, że jeśli nawet musicie zostać jeszcze w pracy, odstać swoje w korkach albo macie inne ważne życiowe wyzwania, to będziecie je kontynuować z tymi gwiazdami, które dla was wybrałem. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Susan Vega wystąpi 13 lipca we Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki w ramach trasy koncertowej promującej album Flying with Angels. Warto się wybrać, bo i Susan Vega to wspaniała artystka, a i Wrocław to wspaniałe miasto. W lipcu szczególnie. Pozdrawiam Dolny Śląsk, pozdrawiam całą Polskę słuchającą największych przebojów lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Gdybyście wiedzieli, że nikt nie patrzy, to w co byście się pobawili?
3: Takie pytanie zadamy Wam jutro z okazji Międzynarodowego Dnia Zabawy.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

Summer Jam. No i jeszcze w tym roku przed nami Summer Jam. Jeśli nie macie planów na wakacje, to ja będę tutaj na pewno. My tu będziemy. No i słuchajcie, gdziekolwiek byście się wybrali, na pewno będziecie mieć ze sobą złote przeboje pod ręką. Wystarczy mieć naszą aplikację na smartfonach. Proszę bardzo, Tanita Tikaram, teraz w najlepszej cyfrowej jakości i to zupełnie za darmo, w odróżnieniu od serwisów streamingowych u mnie, no i w aplikacji Radia Złote Przeboje na smartfony.

0: Babki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.

0: VAT 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Wypadek na krajowej drodze 54 między Braniewem a Węzłem. Braniewo Południe w pobliżu Józefowa wprowadzono ruch wahadłowy. Problemy także na ekspresówce S19 w pobliżu miejscowości Łążek Garncarski. Tu zdarzyły się dwa tiry na jezdni do Rzeszowa. Pozostałe samochody muszą jechać objazdem. Do końca dnia burze i ulewne deszcze w pasie od Mazur przez Mazowsze po Świętokrzyskie i Podkarpackie.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Jolka, Jolka, pamiętasz budka suflera i w ogóle to bardzo fajnie, że jest środa o tej porze, bo już tam na horyzoncie, ja nie wiem, czy to jest weekend, czy to Tomek Brel, dzień dobry.
1: Obie rzeczy wyglądają doskonale.
0: Bo to prawda i wspaniale nam się zapowiadają. Tomku Brelu, jak zapowiada nam się to, co będzie dzisiaj po 18?
1: To, co będzie po 18 zapowiada nam się doskonale. To, co będzie przed 18 też zapowie nam się doskonale, no bo to będzie utwór, który chyba każdy z nas tańczył przynajmniej raz w życiu. Niektórzy pewnie po latach doszli do wniosku, że to był o ten jeden raz za dużo.
0: No, niektórzy się nie przyznają, ale myślę sobie, jeżeli jesteście gdzieś sam na sam ze sobą i z Radiem Złote Przeboje, to tę makarenę można teraz razem z nami.
1: A nawet trzeba.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Właśnie minęła 18, za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Zerkniemy też na pewno do prognoz, bo pogoda mocno kaprysi. Teraz czas na wiadomości sportowe.
6: Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozewski, zapraszam. Jannik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu po tym, jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca. Somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na mundial, wrócił już do ojczyzny i powiedział, że ta decyzja była niefortunna. Administracja USA twierdzi, że odmówiła mu wjazdu z powodu jego powiązań z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych.
6: Pogoda.
5: W nocy opady deszczu, na wschodzie również burze. Temperatura nocą od 11 stopni w centrum do 16 na krańcach wschodnich. Jutro postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. W pierwszej połowie dnia przelotne opady deszczu i zanikające burze. A temperatura na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. Zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko. Mam dla Was dzisiaj kilka niespodzianek i też kilka niezwykłych historii. Zacznijmy od piosenki, która mało brakowało, a wykonywana byłaby przez Briana Adamsa. Podobno bardzo chciał ten utwór kupić, ale niespecjalnie chciał za niego płacić. No i Robert Gawliński powiedział, no nie, urkę.

0: Franz Gall, a wcześniej Urkę, czyli piosenka, jak słyszeliście, na którą wielką ochotę miał Bryan Adams, chciał ją kupić od Roberta Gawlińskiego. A sama piosenka też ma bardzo niezwykłą historię, bo Robert Gawliński pisał ją w zasadzie jadąc już na nagrania do studia.
1: Siedziałem w ogrodzie jeszcze, jak już się kończyło, wiesz, miksowanie płyty i Jasia Kidawa i już on mówi, słuchaj, no to już tylko ten numer mi został do miksowania, no to śpiewasz, czy go rezygnujemy z niego? Ja mówię, nie, no nie mogę, no dobra, no to... I rzeczywiście ja dopisywałem jeszcze zwrotki, jadąc samochodem tam do Jaśka, w ogóle wiesz, że mi wpadały pomysły do głowy na sam koniec.
0: Tyle Robert Gawliński, z którym jeszcze na pewno dzisiaj słówko zamienimy. To program Cała Muzyka, za chwilę CC Catch, teraz Duran Duran.

0: Tak naprawdę nazywa się Caroline Catherine Müller. W Radiu Złote Przeboje Sissy Catch. Za moment Manam i wyjątkowo zimny maj. Wiele razy udało nam się z Korą spotkać i rozmawialiśmy na bardzo różne tematy. Czasami również niezwiązane z muzyką. Kiedyś pamiętam, rozmowa zeszła na temat naszych cech narodowych. Czyli jacy jesteśmy my Polacy jako naród?
1: No Polacy są moim zdaniem, myślę, że są nerwowi. Że to jest nerwowy naród. Nerwowy, niepowściągliwy, nie umiejący do końca powściągać emocji. I te emocje pozytywne, to co się tak podoba, ta słowiańska otwartość jest dobra, ale z drugiej strony negatywne, czyli wszystko to, co wiąże się z agresją i atakiem, też nie umiemy tego powściągać.
0: No nie sposób się z tym nie zgodzić. A dlaczego tak jest? Odpowiedź na to pytanie przynosi inna piosenka, którą znamy doskonale, cytuję, uwaga, uwaga, to dlatego, że nie ma słońca nieomal przez 7 miesięcy w roku, a lato nie jest gorące. Tylko zimno i pada, zimno i pada.

Połowa lat 80. Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje pięknie. A za moment będę miał dla was dowody na to, że pewne kawałki się nie starzeją, no bo wyobraźcie sobie piosenka, która liczy sobie ćwierć wieku, a każde jej słowo jest do dzisiaj aktualne. Co to za utwór? Cierpliwości, o tym za chwilę.

0: autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
21: Duży ruch na ekspresowej siódemce na Mazowszu przed Białobrzegami, kilkukilometrowy korek w stronę Radomia. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Warmińsko-Mazurskiem w pobliżu Józefowa. Korek na 54. A w ogóle dzisiaj ślisko, we wschodniej połowie kraju intensywne opady deszczu i tutaj ograniczona widoczność.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność w Radiu Złote Przeboje. Piosenka, która mimo 35 lat wciąż jest aktualna. Kocham Wolność. No, nim faktycznie artyści mogli cieszyć się względną wolnością, no to walczyli z wszechobecną cenzurą, z którą, jak się okazuje, radzili sobie lepiej lub gorzej, a czasami doskonale. Przykładem choćby jest Marchewkowe pole zespołu Ladybunk. Piosenka, która ma drugie, a może nawet i trzecie dno.
1: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole o ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogienicki, który napisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda?
0: Marchewkowe pole. Z Janem Borysowiczem jeszcze na pewno dzisiaj słówko zamienimy w programie Cała Muzyka. Teraz Mała Dziewczynka w Wielkim Świecie, czyli Emilia, Big Big World.

0: Z Janem Borysewiczem. Powiem szczerze, zawsze mnie ciekawiło, czy gitarzyści podpatrują od siebie różne sztuczki, na przykład Jan Borysewicz od Grzegorza Skawińskiego, albo odwrotnie.
1: Wiesz co, my się rzadko spotykamy z Grzesiem, ale kiedyś jak gdzieś tam na trasach, bo to często się spotykały nasze, krzyżowały się nasze drogi i gdzieś tam na trasach koncertowych, po koncertach w hotelu się spotykaliśmy, to pamiętam, że były takie sytuacje, że braliśmy gitarę do ręki, on brał, ja brałem i graliśmy. On mi pokazywał jakieś tam rzeczy, ja mu pokazywałem, jakie rzeczy ja gram, także takie rzeczy się robi po prostu. W tej chwili jest dużo prościej na przykład, bo to nie musi być Jan Borysewicz, nie musi być Grzegorz Skawiński. Wystarczy wejść na YouTube'a i po prostu możesz sobie pograć z każdym gitarzystą ze świata, wiesz, to jest fantastyczne, że kiedyś nie było czegoś takiego, że mogłeś na przykład tylko, wiesz, przyłożyć ucho do kiepskiego sprzętu i słuchać muzyków, prawda, jak grają na gitarach, czy na innych instrumentach, natomiast w tej chwili jest tak, że widzisz, jak oni to grają i bardzo szybko możesz to pochłaniać po prostu, wiesz, no, można sobie ściągać różne rzeczy, są tacy gitarzyści, natomiast ja nigdy nie byłem takim człowiekiem, który by na przykład uczył się dźwięk od jakiegoś innego muzyka, bo uważam, że to już ciebie troszeczkę uzależnia i cię ukierunkowuje. Ja wolałem jakby sam myśleć nad dźwiękami, które wymyślałem sobie. Stąd się właśnie wzięło to, że zawsze chciałem mieć właśnie własną kapelę.
0: Jan Borysewicz. Teraz w programie cała muzyka Beloved i Sweet Harmony, a po godzinie 19 niezwykła historia pewnej bardzo znanej piosenki. Historia naprawdę bardzo skomplikowana.

0: mama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo
3: i gotowe!
2: Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Uwaga, Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Reklama.
9: Właśnie minęła 19, no a to oznacza, że pora na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-0 nad Kubą rozpoczęli tegoroczną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwoni mieli znaczącą przewagę nad rywalami w każdym secie, a mecz trwał tylko godzinę i 15 minut. Jutro zawodników Nikoli Krbicza czeka trudniejsze zadanie. Ich rywalami będą Słoweńcy. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6.
9: Pogoda. Jutro w dzień postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. W pierwszej połowie dnia przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. W nocy deszcz, a na wschodzie również burze. Temperatura nocą od 11 stopni w centrum do 16 na krańcach wschodnich. Sprawdzałem też prognozy długoterminowe, no i tu mam dobre wiadomości. Od weekendu coraz mniej opadów, coraz wyższe temperatury, co nas oczywiście bardzo cieszy. Muzyczne plany też dopisują Lighthouse Family za chwilę, Samantha Fox, Laura Branigan, a teraz najsłynniejsza Alicja świata, czyli ta z piosenki zespołu Smokey. 19 już za nami, Tomek Brel, witajcie, zapraszamy.

Lighthouse Family, a wcześniej zespół Smokey, najsłynniejsza Alicja świata. No pamiętam, jak to z wypiekami na twarzy czytałem, o czym jest tak naprawdę piosenka Living Next Door to Alice. Okazało się, że no jak 99% jest oczywiście o miłości i jak to z piosenkami bywa, o miłości nieodwzajemnionej. No bo tak, uwaga, uwaga, on dowiaduje się od swojej znajomej, która ma na imię Sally, że ich wspólna sąsiadka Alicja postanawia się wyprowadzić. Dla niego, jak się okazuje, to szok i koniec świata, bo od prawie ćwierć wieku podkochiwał się w Alice, chociaż nigdy jej tego nie powiedział. A w nim z kolei od 25 lat podkochuje się wspomniana Sally. Strasznie to skomplikowane, dlatego teraz będzie zdecydowanie prościej. I only wanna be with you. Samantha Fox.

0: Laura Branigan i Self Control, czyli wielki przebój połowy lat 80. Przebój, który, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest coverem. No bo tak, pierwszy był włoski wokalista o tajemniczym pseudonimie Raf, potem Laura Branigan, ale chyba najciekawsze wykonanie ma na swoim koncie Ricky Martin. Było to na tyle dawno, że jeszcze miał wtedy długie włosy. Poszukajcie w sieci, bo jego wersja jest naprawdę doskonała. Teraz zespół legenda, zespół, który na scenie jest już kilka dekad, ale Muniek Staszczyk twierdzi, że czas działa jak najbardziej na korzyść zespołu Tilaf.
1: Jak grasz długo, to się to na twoją korzyść obraca, bo najpierw jesteś zespołem undergroundowym, potem mówią, fajnie gracie, potem mówią, no Tilaf to już taki stabilny zespół, a potem mówią legenda, nie? I to jest takie, no wiesz, jak grasz długo, to ten czas pracuje na swoją korzyść. Oczywiście nie możesz się tak lenić, no trzeba nagrywać płyty nowe, nie?
0: Zespół Tilaf, to choć trzeba przyznać, że ostatnie zmiany w tym zespole fanów odrobinę, ale jednak podzieliły. Chłopaki nie płaczą teraz.

Pięknie rozkołysany Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, Buffalo Soldier. Za chwilę Magda Wójcik i zespół Goja, zespół, który na scenie jest już kilka dekad. Sprawdzimy też, czy Magda Wójcik zastanawiała się kiedyś, co by było, gdyby karierę musiała zacząć obecnie.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: pić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: Cutting Through w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Magda Wójcik i Goja. Smak słów. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Magdą Wójcik na temat tego, jak zmienił się muzyczny świat, jak zmienił się show biznes, no bo teraz chyba najprostszą i najszybszą drogą do zrobienia kariery jest wzięcie udziału w programie typu Talent Show. Czy Magda Wójcik poradziłaby sobie w takim programie?
1: Totalnie bym sobie nie dała rady. Ja już to wiem, że żeby wyjść i się sprzedać, wszystko, co się potrafi w ciągu 3 minut, to jest totalnie dla mnie abstrakcja, ponieważ mnie zżera trema, zżarłaby mnie trema najprawdopodobniej, gdybym miała wyjść i zaśpiewać jedną piosenkę i się pokazać jakimś jury z jak najlepszej strony. Myślę, żeby mnie zżarła trema, bym poległa totalnie. Kaśka Nosowska powiedziała coś takiego, że nie dałaby rady w takim programie.
0: No na szczęście Magda Wójcik nie musi niczego nikomu udowadniać, a przede wszystkim nie musi zaczynać od początku. Tak swoją drogą za chwilę przekonam was, że Magda Wójcik jest artystką, która doskonale radzi sobie też z nowymi technologiami.

0: Stevie B. Hawkins w Radiu Złote Przeboje. Chwilę temu wywołaliśmy do tablicy Magdę Wójcik z zespołu Goja. Jak sama kiedyś przyznała, ma duszę analogową, kocha na przykład winyle.
1: Kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko wiesz, napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla

0: pisania top line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
1: Magda Wójcik. Za chwilę zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Zostańcie koniecznie z nami, a muzycznie też będzie pięknie. Za chwilę Mel C, teraz Alan Parsons Project.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Reklama. 20 właśnie minęła, przed nami strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy, Meslowic w Radiu Złote Przeboje. To dzięki nim absolutnie każde dziecko w Polsce potrafi wskazać na mapie Mysłowice. Warto chyba dodać, że w latach 90., kiedy zaczynali, na pewno tak nie było. Jak z rodzinnych Mysłowic trafili na największe stadiony i sale koncertowe? No bo przecież grali przed Simple Minds czy Iggy Popem z zespołem The Corrs, a nawet raz udało im się spotkać Jimmy'ego Page'a. O tym za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiejsza historia, którą opowiemy wam w naszym stałym cyklu pod tytułem Pewnego razu w muzyce, zaczyna się dawno, dawno temu. Zapewne sami członkowie zespołu Mysłowic zastanawiają się, kiedy minęły ostatnie 3 dekady. Zespół Mysłowic. Za oficjalny start uważa się rok 1992, choć początkowo zespół założony przez Artura Rojka działał pod nazwą Freshman.

0: Zresztą, jeżeli chodzi o nazwę obecną, czyli Mysłowic, historia jej powstania, a właściwie wymyślenia, jest dowodem na to, że światem jednak rządzi chyba przypadek. Słowo Mysłowic panowie z tego zespołu znaleźli na starych, żeliwnych drzwiczkach do pieca kaflowego. Taką wersję ja kiedyś znalazłem w internecie, no i postanowiłem sprawdzić u źródła, jak to było naprawdę.
1: To jest prawda, kiedy nazywaliśmy się kiedyś freshmen, przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
2: Józek,
1: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy, Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę, a Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcję, przez V, przeczytaj sobie.
2: Tak. Pamiętam, w ogóle była taka sytuacja z miastem, że miasto nas w ogóle nie istnieliśmy dla miasta. Pamiętam, kiedy któregoś przyjechała, nie wiem, to się chyba nazywało wtedy 30 ton, albo jakoś tam
1: listo,
2: coś tam przyjechali i my już jakby zaczynaliśmy być rozpoznawalni, aczkolwiek jeszcze popularność na nas. Nie byliśmy jeszcze w piku popularności naszym, ale przyjechali dziennikarze i poszli do urzędu miasta i się zapytali wiceprezydenta, no bo chcieliśmy się dowiedzieć, jakie wy tutaj macie zespoły muzyczne. No i się tak rozejrzał po ścianach i mówi, no mamy chór mieszany, mamy chór męski, jest też orkiestra kopalniana i ten wymienił chyba kilkanaście, ale nas nie wymienił. I dopiero mu tam, bo wiadomo, że oni przyjechali w naszej sprawie wtedy, ale takie mieliśmy układy z miastem. Potem to się zmieniło, jak już staliśmy się popularni, to miasto się z chęcią do nas od tego czasu przyznaje.
0: No i przyznacie, strach pomyśleć, co by było, gdyby panowie zamiast starych, żeliwnych drzwiczek do pieca kaflowego znaleźli na przykład maszynę do szycia firmy Singer. Historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej.

0: Zespół Myslowic dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce. Jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji i każdy zespół powinien mieć wyraźnego lidera. Czy takowy jest w zespole Myslowic? Na ten temat też kiedyś rozmawialiśmy.
1: Ja wolę porównanie takie, które zawsze często stosowałem, nie mające nic wspólnego z demokracją, tylko tak naprawdę z wyścigiem, ale z wyścigiem kolarskim. Lubię takie porównanie, że my w zespole pracujemy jak w peletonie. Jedziemy razem, razem siebie napędzamy. Raz jeden ma więcej siły, raz drugi ma więcej siły, więc jest na przodzie i ciągnie resztę. Tyle, że na samym końcu nie finiszujemy, żeby się ścigać i wywracać ze sobą, tylko dojeżdżamy razem w równej linii. I no, tak bym ci scharakteryzował pracę zespołu Myslowic. A jak tam inni sobie układają? No każdy sobie jakoś układa.
2: Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam.
0: Zespół Myslowic w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce. W radiu Złote Przewoje nie boimy się zadawać niewygodnych pytań. Kiedyś pamiętam, w jednym z wywiadów znalazłem niezwykłe zdanie, które wypowiedział jeden z członków zespołu. A propos pieniędzy, musi być porówno, bo inaczej rodzą się konflikty. I to jest chyba ewenement, nie tylko na polską skalę, ale chyba nawet i na światową.
1: Znaczy, trudno nam też powiedzieć, bo wiesz jak jest z pieniędzmi. O pieniądzach się niechętnie ludzie mówią, niechętnie rozmawiają. Natomiast my mamy taką zasadę, zawsze mieliśmy też taką zasadę, że wiesz, no pieniądze to jest też pierwsza rzecz, która jak się pojawiają jakiekolwiek, to jest też pierwsza rzecz, która potrafi każdy projekt rozwalić. Zwłaszcza taki projekt, jak już przed chwilą powiedziałem, trochę jednak oparty na współpracy i bardziej demokratyczny w pewnym sensie niż inne. Więc no najłatwiej jest jednak dla zespołu, jak to jest, jak się dzieli, zwłaszcza, że to jest uczciwe, no bo wiesz, często się mówi, że kompozytorem jest ten albo tamten, ale prawda zwykle wygląda w taki sposób, że ktoś przynosi, no nie wiem, fragment piosenki i ktoś innemu do tego coś tam zmieni, nie wiem, zmieni rytmikę, zmieni cokolwiek. Wiesz, to są bardzo poważne wpływy na kompozycję i tak dalej. No, teksty zdarzy nam się pisać wspólnie albo na przykład się ze sobą konsultować i tak dalej, i tak dalej. To nigdy nie wiesz, którego elementu, gdyby go zabrakło, to ta kompozycja nie byłaby taka sama, więc jakby tak pracowaliśmy od zawsze i nam się to sprawdza. To akurat powiem za Mateusza, ale też powiem w imieniu zespołu Myslowic, że też na przykład Mateusz, jak się u nas pojawił, i to nie są żadne przechwałki, tak jest i tak uważam, że tak powinno zawsze być, to od razu na dzień dobry został przez nas potraktowany po prostu równo uczciwie i został poproszony o to, żeby przynosił piosenki, jeśli komponuje u nas. Często ludzie pytają, czy dajecie taką szansę innym ludziom i tak dalej. My nie dajemy szansy, bo wszyscy mają obowiązek generalnie u nas współpracować, współdziałać. Jeśli masz pomysł, to po prostu mów, bo wszyscy skorzystamy. Jeśli masz piosenkę, to mów, to ją przynieś, bo wszyscy też na tym będziemy korzystać. Jeśli wychodzimy na koncert i gramy koncert, to wszyscy tak samo na nim ciężko pracujemy, więc dlaczego miałoby być, nie wiem, na przykład nierówne zarobki? To w ogóle jest absurdalne.
0: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce ponad 30-letni kawałek historii polskiej muzyki, czyli zespół Myslowic. Oczywiście nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce historia, która zaczęła się w latach 90. w Mysłowicach. A skoro już o Mysłowicach mówimy, to trudno nie dostrzec analogii między zespołem Mysłowic a takimi formacjami jak choćby Chicago czy Boston. Dziennikarz muzyczny Leszek Gnoiński kiedyś powiedział: Mysłowice, 100 tysięcy mieszkańców. Do wczesnych lat 90. miasto było znane co najwyżej ze swoich kopalń, dopóki tych 5 gości nie zamieniło miasta górniczego w miejsce, które każdy potrafi znaleźć na mapie Polski.

0: gazetę.
1: Dzisiaj zespół Mysłowic, który zafundował jakiś czas temu swoim fanom bardzo długą przerwę, 13 lat. Tyle czekaliśmy na jedną z płyt, płytę pod tytułem Wszystkie narkotyki świata. Płytę, żeby nie było wątpliwości, o miłości. Na pytanie, dlaczego tak długo czekaliśmy na ten krążek, jeden z członków zespołu Mysłowic powiedział: nasze piosenki potrzebują poleżeć.
2: Tak, my jesteśmy takim zespołem, który potrafił potrafi komponować w taki sposób, że na każdej próbie powstałoby 5 piosenek. I a że mamy próby dwa razy w tygodniu, także przez 10 lat, to proszę sobie wyobrazić, ile mogłoby powstać piosenek. Powstało o połowę mniej.
3: Dlatego chcę wyobrazić, ile nie powstało.
2: Dlatego też to tak długo trwało. I trzeba spośród takiej ogromu ilości piosenek wybrać te 15. I potem one właśnie muszą się tak uleżeć u nas w serduchach pisarzy, literatów, którzy ubierają te piosenki w uczucia pisane. Te piosenki muszą do nas zacząć mówić, zacząć machać takim, a nie innym uczuciem.
3: Wszystko należąco.
2: I no też. I wtedy one dostają skrzydeł już tak totalnie.
1: A tak swoją drogą, to płyta, o której wspominamy, według plotek miała być stylizowana na zespół The Beatles czy też Boba Marleya. Ale ten pomysł ponoć panom z zespołu Mysłowic wybito z głowy.
3: Kto to powiedział, przyznać?
2: No, ja tam jeszcze powiedziałem o Sepulturze też. Też mówiłem. Ale my zawsze, jak już mamy tych numerów aż tyle, gramy je po raz setny na próbie, to przearanżowujemy właśnie na Marleya, właśnie na Sepulturę. No już się nam nudzi. I potem przychodzi taki Aleksander Kaczmarek, producent, i mówi: ale panowie, no po co ta Sepultura? Po co ten Bob Marley? Przecież wy jesteście Mysłowic, grajcie jak Mysłowic, no i zostało jak Mysłowic.
3: I mówi to człowiek, który się nazywa Powaga, to zapraszam.
1: Nowy wokalista zespołu Mysłowic, kiedy sam zespół startował w latach 90., miał 4 lata. I zapewne, kiedy był nastolatkiem, słuchał zespołu, w którym obecnie śpiewa. Jakie to jest uczucie?
4: Tak, to prawda, co powiedziałeś. Miałem 4 lata, tego nie zaczynali. I tak naprawdę ja byłem fanem zespołu od chyba, nie wiem, 12-13 roku życia. Ten zespół wyznaczył jakby muzykę, której później słuchałem. No i właśnie taka sytuacja wystąpiła, że jestem wokalistą. I dla mnie to było spełnienie marzeń tak naprawdę. I do dzisiaj jestem wdzięczny losowi, że tak pokierował moim życiem.
3: Tak, Mateusz od każdej próby płaci nam po 50 zł, jak może przyjść.
1: A tak zupełnie poważnie. Wspominaliśmy lata 2019-2020, czyli okres pandemiczny. Okres, w którym cała branża koncertowa i nie tylko koncertowa miała poważne problemy finansowe w związku z lockdownami. Wielu muzyków rozważało wtedy przebranżowienie się. Czy zespołowi Mysłowic udało się ten okres przejść suchą stopą?
3: Znaczy w tym sensie to nie. To znaczy suchą stopą to wydaje mi się, że nikt nie przeszedł. To jest takie, wiesz, łatwo odpowiedzieć, ale nas też dotknęła bardzo ta pandemia, zwłaszcza, że generalnie dotknęła naszą część biznesu, show biznes bardzo dotknęła. Chyba najdłużej dotykała i państwo nam najmniej pomagało i w ogóle i w szczególe, wiadomo, byliśmy w trudnej sytuacji. Natomiast chyba nigdy nie braliśmy pod uwagę złożenia broni. Nie w takim momencie, wiesz, rok wcześniej, zanim się zaczęła pandemia, chyba rok wcześniej.
4: Tak, ja dołączyłem dosłownie do zespołu rok przed pandemią. Zagraliśmy, udało nam się zagrać pierwszą, powiedzmy, jeden sezon, trasę koncertową. No i nagle po tym nastąpiła pandemia i wszystko musiało być zatrzymane. I nie graliśmy przez chyba 2 lata, tak?
3: No na pewno nie graliśmy przez parę miesięcy, bo to było...
4: Tak regularnie, o to mi
3: tak,
4: chodzi.
3: Tak, bo właśnie nie graliśmy przez parę miesięcy, nawet na próbach nie graliśmy, bo...
2: Tak, ja powiedziałem, że nie będę przychodził, bo oni będą zarażać.
3: Tak, bo
2: zostałem tam. I wtedy, słuchajcie, nauczyłem się robić kafelki, otworzyłem YouTube'a, nauczyłem się robić kafelki i nauczyłem się robić saunę i zbudowałem saunę w domu. Także moja żona mi mówi: ty, bo jak tak nie będziecie grać jeszcze trochę, no to może byś otworzył jakąś działalność gospodarczą, będziesz robił sauny, no spoko, Oleńka, no jasne.
1: Jakby to powiedział klasyk, zapiszmy ten pomysł. pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej. Zespół Mysłowic dzisiaj w pewnego razu w muzyce, ponad 3 dekady na scenie. Czy po takim czasie tworzenie muzyki jest łatwiejsze, czy też nie? Tomek Lipiński kiedyś powiedział, że muzykę owszem pisze się łatwiej, ale z tekstami problem jest coraz większy, żeby nie popaść w banał.
2: Z muzyką jest łatwiej, bo mamy doświadczenie większe. A z tekstami? No z tekstami chyba też jest łatwiej, bo też mamy większe doświadczenie.
1: Dzisiaj w pewnego razu w muzyce zespół Mysłowic, czyli zespół, który sprawił, że każde dziecko w Polsce potrafi na mapie wskazać Mysłowice. A jak wyglądała ich droga z Mysłowic na największe światowe areny i do największych sal koncertowych? O tym w pewnego razu w muzyce już za kilka minut. Zostańcie z nami.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
7: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby na początku lat 90. Artur Rojek nie powołał do życia zespołu Mysłowic. Historia zna kilka przykładów zespołów, których nazwa pochodzi od nazwy rodzinnego miasta. Wystarczy wspomnieć choćby Boston czy też Chicago. I to właśnie dzięki panom zespołu Mysłowic. Absolutnie każde dziecko w Polsce potrafi na mapie pokazać Mysłowice. W latach 90., kiedy zaczynali, na pewno tak nie było. Nie padł.

0: I być może faktycznie nie ma szans, by powtórzyła się historia z początku lat 90. Zespół Zmysłowic, nieoczekiwanie pewnie dla samych siebie, przeskakuje do muzycznej pierwszej ligi. Koncerty z Iggy Popem czy też zespołem Simple Minds. Czy mieli wtedy świadomość tego, co dzieje się wokół nich?
1: Mieliśmy świadomość, bo bez tej świadomości nie zainwestowalibyśmy tyle, nie ukrywam, pieniędzy, bo to z własnej kieszeni płaciliśmy sobie na początku za to wszystko, potem oczywiście zarabialiśmy już na zachodzie normalne pieniądze, a po drugie mnóstwo wysiłku, to są ogromne wysiłki logistyczno-finansowe, także musieliśmy być naprawdę ogromnie świadomi tego, w czym uczestniczymy i to było naprawdę dla mnie osobiście, myślę, że dla może nie wszystkich chłopaków w zespole, ale spełnienie naszych marzeń. Grać przed hip-hopem, grać przed zagranicą, jeździć, nie wiem, do takiej Szwajcarii, wchodzisz na koncert do klubu w Szwajcarii wielkości naszej warszawskiej Studoły, ten klub jest pełen i wszyscy śpiewają teksty nasze.
2: Ja ci muszę powiedzieć, że ja miałem na odwrót.
1: Pałeś się.
2: Mnie ten czas przeleciał. To było tak intensywne życie, że ja trochę tego nie zauważałem. Zauważałem, widziałem, co się dzieje. Dla mnie to było takie wchodzenie na górę i w pewnym momencie, bardzo szybko, bardzo intensywnie się to działo i jakby mam takie wrażenie po latach, że trochę sobie tego nie odczułem, nie dałem sobie trochę czasu. Zawsze mi się wydawało, że to jutro. Na następnym koncercie, na następnym wyjeździe i tak dalej. Trzeba łapać życie tak na gorąco, na bieżąco. Czas rzeczywisty to jest jedyny, jaki mamy.
0: Na jednym z takich koncertów spotkali za kulisami na tak zwanym backstage'u swojego idola Jimmy'ego Page'a. Spotkanie nie do końca przebiegło tak, jak planowali. Po latach nawet żartują, że zabawiali Jimmy'ego Page'a rozmową.
1: Właśnie nie, kurkowodno, że tak powiem brzydko. Tam na zachodzie jest tak fajnie, że nie ma zespołów stąd czy stamtąd, ze wschodu, zachodu, gwiazd takich. Wszyscy są na jednym wielkim backstage'u na tych festiwalach. No i wiesz, idę sobie tam na tym backstage'u, idę i widzę z daleka Jimmy'ego Page'a. Ja mówię, niemożliwe, to jest niemożliwe. Jimmy Page, mówię, podejdę do niego, opowiem mu, że jest moim gwiazdą, moim bogiem i w ogóle będę z nim gadał. Podchodzę do niego, powiedziałem hi. On powiedział hi. No i uciekłem. No musielibyście Państwo widzieć minę na przykład Michaela Stipe'a, kiedy byliśmy też na jednym z takich backstage'y i my wszyscy jak takie małpy, za przeproszeniem, lataliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia z tymi artystami. Oni tam, dla nich to była jakaś nowość, jak jesteś kolesie na backstage'u, na takim private tam place, jak to się mówi. A my do nich, wiesz, podlatywaliśmy, robiliśmy sobie z nim zdjęcia, z Gahamem, z Grolem. Szaleliśmy tam na tym backstage'u.
0: Od lat 90. czy też wczesnych 2000. standardy koncertowe w Polsce mocno się zmieniły. Czy pod tym względem dogoniliśmy Zachód? Czy też może w ogóle nie mamy się czego wstydzić?
2: Też zależy, no ale Zachód też jest, wiesz... Zachód jest zachodem, to różnie wyglądały koncerty, inaczej wyglądały w Szwajcarii, gdzie wszystko było takie trochę po niemiecku, ale poważnie, porządnie zorganizowane, robiło na nas duże wrażenie, ale całkiem inaczej wyglądało to w Anglii. W Anglii to w ogóle, ja nie mówię o trasach dużych z korsami, czy tam z Iggy Popem, tylko takich zwykłych koncertów w klubie, na przykład Borderline, w którym graliśmy, to było prawie jak w megaklubie w Katowicach, tam dużej różnicy nie było.
1: W megaklubie były ładniejsze toalety.
2: Tak,
1: tam na zachodzie, tam był strach wejść do toalety, były takie naklejki z wszystkich zespołów świata i w ogóle, pomalzane, brzydko, brudno.
2: Tak, no było osobliwie.
1: U nas to był świat w Polsce.
2: Tak samo w Glasgow, pamiętasz ten mały klub?
1: No tam też była brzydka toaleta.
2: Ale to w ogóle pokój był mały, wszystko było takie, że aż się dziwiliśmy, więc jakby wiesz, w Anglii wszystko jest takie było jakby jeszcze z lat 90. po angielsku. Ale już szczerze mówiąc w Europie tak zwanej kontynentalnej, tak to się chyba mówi, to tam był trochę inny poziom. To gdzie nie wjechaliśmy, to było świetnie, to można było

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który bez wątpienia odmienił polską muzykę. Zespół Mysłowic, który bardzo szybko z rodzinnych Mysłowic wylądował w muzycznej pierwszej lidze, grając razem z takimi gwiazdami jak Give Up, zespół The Corrs, Simple Minds czy R.E.M. No a ja obiecałem, że pobawimy się w nasze radiowe niedyskrecje.

0: No właśnie, obiecałem, że zajrzymy do garderoby zespołu Mysłowic, bo różni artyści w trasy koncertowe zabierają czasami bardzo niezwykłe rzeczy. Czy panowie z zespołu Mysłowic mają jakieś swoje własne koncertowe fetysze?
1: Przemek wozi ze sobą automat przeciwko chrapaniu.
2: Ale to nie jest w ogóle do garderoby temat, tylko do pokoju.
1: Tak? Ale to jest taki dla mnie zaskakujący fetysz. Taki.
2: No bo nie chrapiesz, chrapiesz, tylko jeszcze cię żona sypialni nie wyrzuciła, a poza tym nie masz bezdechu samego.
1: No tak, ale powiem państwu szczerze, że ja niekiedy zdarzało mi się spać koło Przemka w

0: pokoju, no to ściana, łóżko to
1: drgało.
2: Ja. To nie było niekiedy, bo to lata. Były takie lata, w którym przebywaliśmy ze sobą, spaliśmy ze sobą więcej niż z własnymi małżonkami, że się tak wyrażę. I zawsze w środku nocy ja tam gdzieś spałem, coś mi się śniło i nagle coś mnie typało. Patrzę, tu klapek leży obok, nie? I rozglądam się w ogóle? Nic. No i idę spać dalej i znowu śpię, chyba zasypiałem, nagle znowu mnie coś budzi. Patrzę, drugi klapek leży, mówię, co jest grane, nie? Oglądam się w prawo na Wojtka, a tam cała pierzyna się trzęsie ze śmiechu w ogóle. Albo robił, co ty mi robisz? Coś pitał, gwizdałeś mi chyba.
0: A różne rzeczy wodą cielą, różne rzeczy.
2: To śmieszne rzeczy były, ale szczerze mówiąc, ja miałem szczęście,
0: bo rozpędzili i to moglibyśmy popowiadać trochę.
2: Ja zasypiałem pierwszy, ale jak kilka razy zasnąłem po tobie, to wcale nie jesteś specjalnie.
0: Ja przyjechałem, ja przychodziłem po imprezach pokoncertowych.
2: Nie, nie po imprezach, tyle, że ja chrapię jak całe stado niedźwiedzi, a ty jak tam jeden, dwa, tam parka ewentualnie. Wojtek to nie pamięta, ale ja z kolei woziłem ze sobą taki ręczny mikser.
0: Ja do truskawek.
2: Do truskawek i zawsze to jak jeździliśmy, to się zatrzymywaliśmy się, jak sprzedawali truskawki. I kupowało 2 kg truskawek. Jarek woził wtedy w taki duży, tak ala nocnik, takie coś. Kupowaliśmy jogurt czy mleko w ogóle i robiliśmy sobie w samochodzie koktajle.
3: Ja muszę jeszcze przyznać, że przepraszam, że wtrącam się, ale
2: ty masz rurkę
3: z takich niestandardowych rzeczy, myślę, i nie rock'n'rollowych zupełnie, to wożę ze sobą urządzenie, które nazywa się nebulizator. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jest to pewnego rodzaju inhalator i po każdym koncercie albo przed robię sobie po prostu nebulizację z soli fizjologicznej, żeby mój aparat mowy był w stanie po prostu udźwignąć ciężar koncertowania.
0: To jest świetny pomysł. Na dowcip, ja mu tam naleję wódki.
2: A jeszcze muszę powiedzieć, że mnie zawsze szokuje z kolei przed koncertem, jak już po tej nebulizacji prawdopodobnie, to jeszcze masz jakieś takie ćwiczenie, że chodzisz z kubkiem i dmuchasz do rurki.
3: Z rurką.
2: Przez 20 minut chodzi
3: silikonową rurką i butelką wody napełnioną
2: do połowy. I robi te bąbelki.
3: Tak ćwiczę po prostu i rozgrzewam się.
4: No tak swoją drogą to jesteśmy rozgrzani. Zespół Meslowic dzisiaj w radiu Złote Przeboje, zespół Legenda. W ich coraz dłuższej biografii znaleźć można rzeczy niezwykłe. Choćby historię, jak to Janusz Kamiński odrzucił ofertę Martina Scorsese, by móc pracować z zespołem Meslowic. A chodzi o teledysk do Sound of Solitude. Co się czuje w takich sytuacjach?
2: No, i co tu powiedzieć, nie? Co tu odpowiedzieć? Powiem ci, co czuliśmy, ale powiem ci, co czuję teraz. Czuję, że jednak dobra historia po prostu sprzeda każdą sytuację. Ja nie wiem, czy taka jest prawda, że on odrzucił...
1: No tak mówił, podobno.
2: No wiesz, różni ludzie różne rzeczy opowiadają.
0: Może to Scorsese jego odrzucił kandydaturę. Dobra, no to zrobię tym Meslowicom ten teledysk.
2: Wiesz co, to jest świetny człowiek akurat, Janusz Kamiński, więc pamiętam, że kiedy nagrywaliśmy ten teledysk, to tak, żeby było łatwiej, to on tam na przykład coś mi tam gadał cały czas, coś na mnie się lekko wyżywał. To mnie jakoś tam przyzywał, no, nie wiem, nie pamiętamy teraz dokładnie.
0: Ja też nie pamiętam.
2: I w każdym bądź razie, i to tak trwało i potem jakby ten teledysk zakończyliśmy, współpracę teledysku zakończyliśmy tym, że myśmy od razu grali szybko koncert w Stodole i on przyszedł na ten koncert. My specjalnie dla niego zagraliśmy tam chyba z pół godziny psychodelii. Tam wszystko było, Miki, Good Day My Angel, Myszy i Ludzie, no wszystko po prostu szło jedno po drugim. Koncert się skończył, przychodzi Janusz Kamiński, tak jakoś dziwnie wygląda, ja mówię, kurde, chyba mu się nie podobało. On przychodzi, bierze mnie za rękę i mówi, Przemek, ja cię bardzo przepraszam.
4: Piękna historia. Zespół Meslowic w Radiu Złote Przeboje w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Być może to właśnie ten zespół spowodował, że w Mysłowicach prężnie rozwija się scena muzyczna. Tak swoją drogą, czy panowie z zespołu Meslowic rozważali przeprowadzkę do Warszawy, która jest umownym centrum polskiego show biznesu?
2: Nie wiem, czym myśleliśmy. Nie mieliśmy takich potrzeb. Wydawało nam się zawsze, że i to też trochę nam robi specyfikę tego zespołu, że my jesteśmy trochę zawsze nie stąd, czy nie z Warszawy i zawsze jesteśmy tacy Mysłowicy i Śląscy, więc o tym nie myśleliśmy. Słuchaj, jesteśmy bardzo dumni, jeśli o to chodzi, że że trochę faktycznie Mysłowice przestały się kojarzyć tylko z kopalnią węgla kamiennego. Chociaż tych różnych rzeczy, z którymi Mysłowice mogło się kojarzyć, było trochę więcej. W Mysłowicach jest Trójkąt Trzech Cesarzy, czyli takie miejsce, gdzie zbiegały się wszystkie trzy zabory. Kiedyś był chyba jakiś masowiec, a jeśli nie mylę, który się nazywał KWK Mysłowice i tak dalej. Tak, trochę tych historii, niekoniecznie nawet dobrych, też jest więcej. Mysłowice były centrum emigracji na przykład do Stanów Zjednoczonych w okresie międzywojennym. Mysłowice, powiem ci, że jest o czym opowiadać, ale w sumie tak jak mówisz, ważne, że wszyscy wiedzą, gdzie to na mapie leży.
5: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przy...

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka. Reklama.
5: Oczywiście słowo legenda często bywa nadużywane, ale w tym przypadku pasuje idealnie. Prawdziwa legenda muzyki, czyli Dave Stewart. Jak doszło do jego spotkania z Annie Lennox? Czy kiedykolwiek zastanawiał się, jak potoczyłoby się jego życie, gdyby nie ona? Jak zmienił się świat muzyki, odkąd jest na scenie? A o tym za chwilę porozmawiamy.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki. Dave Stewart. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Mam się bardzo dobrze, dziękuję. U mnie jest dopiero godzina 14.
0: Minęło prawie 50 lat, odkąd świat dowiedział się o zespole Eurythmics. Na pewno porozmawiamy o tym, jak świat muzyczny się zmienił, ale muszę cię zapytać przede wszystkim o jedno. Z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta po wszystkich tych latach na scenie?
2: Still being alive.
1: Z tego, że jeszcze żyję?
2: Yeah.
1: Tak, minęły chyba 43 lata od powstania zespołu Eurythmics. W 1981 wydaliśmy album In the Garden, który był bardzo eksperymentalny. Myślę, że to właśnie on uświadomił mi, że jeśli naprawdę chcesz, by muzyka brzmiała tak, jak tego pragniesz, musisz zacząć robić to samemu. Myślę, że to, z czego byłem wtedy naprawdę dumny, to fakt, że byłem w Niemczech z Connym Plankiem w studiu. Pozwolił mi eksperymentować i zrozumieć, że nie ma żadnych zasad. Możesz ryzykować. Kiedy w końcu udało mi się kupić tani sprzęt, stworzyłem album Sweet Dreams, w zasadzie bez niczyjej pomocy. Mieliśmy kilku przyjaciół, ale głównie stworzyłem go sam z Annie Lennox. Byłem bardzo podekscytowany każdego dnia, że mogę iść do tego miejsca, w którym nagrywaliśmy ten album, ale to było bardzo dziwne miejsce.
2: But the factory made a lot of noise, like boom. So every time Annie was singing.
1: Nie mieliśmy pieniędzy, więc nagrywaliśmy go na dachu fabryki. Niestety, fabryka generowała dużo głośnych dźwięków, przez co musieliśmy robić wiele przerw, żeby Annie mogła śpiewać w ciszy. No ale udało nam się stworzyć ten album. Pamiętam, że poszedłem zobaczyć, jak wygląda produkcja naszych winyli. Widziałem, jak je robili i wtedy pomyślałem, wow, naprawdę zrobiłem ten album od początku do końca. Uważam, że właściwie to jest niesamowite, kiedy decydujesz się zrobić coś samodzielnie od początku do końca. Nieważne, czy to obraz, książka, wyścigi kolarskie, maraton, czy po prostu chcesz nauczyć się, jak przyrządzić lasagne. Po prostu zacznij i zrób to wszystko sam. Jeśli coś wychodzi naprawdę dobrze, jest to wspaniałe uczucie. Ale to nie jest tak, że dopiero kiedy coś staje się hitem, mówisz wow i jesteś z siebie dumny. Cieszyłem się z tego albumu, zanim stał się hitem. Nie spodziewałem się, że w ogóle stanie się rozpoznawalny, ale dokonałem tego.
2: But I'd actually done it, you know?
0: Dave Stewart dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, twoje życie, gdybyś nigdy nie spotkał Annie Lennox?
2: Interesting, I don't know. See, vice versa.
1: To ciekawe pytanie. Szczerze, nie wiem. Oboje nie wiemy, co by się wydarzyło, gdybyśmy się nigdy nie spotkali. Annie tworzyła piosenki na harmonium, a ja byłem po nauce bluesa i miałem obsesję na punkcie tego typu muzyki. Mieliśmy więc taką mieszankę. Annie, która uczyła się muzyki klasycznej, i mnie, człowieka, który miał obsesję na punkcie muzyki od The Rolling Stones aż po The Clash. Trudno powiedzieć, co by się stało, gdybyśmy się nie spotkali. Może byłbym w jakimś innym zespole, ale wiesz, tego po prostu nie da się przewidzieć. To tak jakby spytać, co gdybyś nigdy nie poznał swojej żony albo nie wzięła ślubu z twoim chłopakiem. Nie da się tego przewidzieć. Po prostu jakimś dziwnym trafem spotkaliśmy się. Natomiast dziwne jest to, jak poznaliśmy się z Annie. Ona wyszła z małej restauracji, gdzie pracowała jako kelnerka, a ja stałem na zewnątrz. Myślę, że w sekundzie, w której się poznaliśmy, coś po prostu zaiskrzyło. Praktycznie nie przestaliśmy rozmawiać od tamtej chwili przez jakieś 40 lat.
2: And some people have that happen to them, you know, and
1: niektórym ludziom coś takiego się po prostu przytrafia. Przechodzisz wtedy przez roller coaster wszystkich możliwych emocji. Ale większość ludzi nie przeżywa tego wszystkiego, jednocześnie stając się sławnymi.
2: Annie and I were a couple.
1: Annie i ja byliśmy parą przez 4 lata, potem zdecydowaliśmy, żeby nią nie być, a zamiast tego tworzyć duet i założyć Eurythmics. A potem Eurythmics stało się ogromnym duetem, grającym na wielkich stadionach. Zazwyczaj jest odwrotnie. Zwykle pary tworzą się będąc w zespole, a dopiero potem się rozstają, przez co często rozpada się też zespół, tak na przykład było ze Stevie Nicks.
2: Was a lot more than being a couple from the beginning. It was like we had some weird connection about ideas.
1: Nasza relacja od początku była czymś znacznie większym niż tylko byciem parą. Mieliśmy ze sobą jakieś dziwne połączenie, od pomysłów przez wszystko, co dotyczyło świata, sposobu życia, muzyki. I to trwało bardzo intensywnie przez całe lata 80.
2: And toured the world constantly, so
1: zrobiliśmy 8 albumów w 10 lat i ciągle koncertowaliśmy po całym świecie. To było mnóstwo pracy. Co dziwne, wiele z tych utworów jest wciąż granych non-stop. Wtedy nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić, a już na pewno nie byłem w stanie wyobrazić sobie tego, że ludzie biorą swoje telefony i korzystając z jakiejś platformy streamingowej, Spotify czy innej, podłączają się do głośników przez Bluetooth i odtwarzają Here Comes the Rain Again. Wiesz, to jest dziwne.
2: And playing Here Comes the Rain Again, you know, it's like weird.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje fantastyczny gość, Dave Stewart. Oczywiście jeszcze się nie rozstajemy. Za moment porozmawiamy o tym, jak zmienił się show biznes w ciągu ostatniego półwiecza.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89.8 FM. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka, fantastyczny gość, prawdziwa legenda, Dave Stewart. Muszę cię zapytać o to, jak zmienił się show biznes w ciągu tych 50 lat, bo kiedy zaczynałeś, nie było na przykład streamingu. Co sądzisz o serwisach takich jak, nie wiem, Spotify, Tidal?
1: Well, they're two different kind of things, but...
2: Cóż, to dwa różne typy usług, ale w pewnym sensie wszystkie serwisy streamingowe jak Apple, Amazon czy Spotify rozwiązały jeden problem, ale stworzyły ogromny inny problem dla artystów. Chodzi mi oczywiście o system płatności. Wielu artystów, którzy mieli kontrakty z wytwórniami przed erą streamingu, nadal otrzymuje tantiemy w starym systemie. Teraz te tantiemy to zaledwie procent z procentu z procentu, co oznacza, że ich ostateczny zarobek to mikroskopijna część faktycznych wpływów. Jeśli płyta kosztowała $12, a ty dostawałeś dolara od każdej sprzedanej płyty, to nawet jeśli nie miałeś dobrego kontraktu z wytwórnią, wiedziałeś, że otrzymujesz dolara od każdej sprzedanej sztuki. Jasne, nie miałeś pełnej kontroli nad księgowością i mogły być miliony płyt sprzedanych na lewo, o których nie wiedziałeś. Ze streamingiem jest tak, że widzisz wszystkie fakty. Mogę co miesiąc sprawdzić, ilu mam słuchaczy miesięcznie. Ja na przykład mam chyba około 15 milionów. Tyle, że to wszystko przechodzi przez Universal, Sony, a potem jeszcze przez ten zakątek, tamten. To tak jak Snoop Dogg, który wstaje i mówi: co jest, kurde, mam miliard streamów, a dostaję tak mało kasy? To samo dotyczy zwłaszcza młodych artystów, którzy dopiero zaczynają. Dla nich to praktycznie niemożliwe, żeby dobrze na tym zarobić. Kiedy ja byłem młodym artystą jeszcze w moim rodzinnym mieście, miałem mały duet z moim nauczycielem i nikt nas nie znał. Graliśmy w klubie folkowym, zrobiliśmy nawet winylową epkę, sami opłaciliśmy jej druk i sprzedawaliśmy ją w tym klubie, a co więcej, faktycznie dostawaliśmy za to pieniądze. Myślę, że wszyscy młodsi artyści wracają do tego sposobu myślenia. Musimy po prostu jeździć i sprzedawać nasze koszulki, nasze limitowane winyle czy cokolwiek, co tylko możemy, bo na streamingu nie da się polegać. Nie da się założyć zespołu i jeździć z miasta do miasta, grać koncerty i utrzymywać sprzętu z tantiem ze streamingu.
0: Rozmawiamy o pieniądzach ze streamingu, ale jedna rzecz mnie zastanawia, czy to dobrze dla przemysłu muzycznego, że słuchacze przestali traktować płyty jako zamkniętą całość?
2: Tak, wiem, widzisz. Jednym z powodów, dla którego mówiłem o tych tantiemach, jest to, że pracuję z wieloma młodymi muzykami, którzy po prostu uważają to za niemożliwe, aby zarabiać na streamingach. Obecnie produkuję muzykę dwóch artystów. Jeden z nich ma dopiero 18 lat, a drugi 23. To, że ludzie nie traktują albumu jako kompletnego dzieła, traci sens tego, że poświęciłeś lata, miesiące czy cokolwiek innego na stworzenie albumu, który ma pewną kolejność, a utwory są ze sobą powiązane poprzez fabułę i narrację. Nieważne, czy to jest Dark Side of the Moon, Pink Floyd, czy Harvest, Neil Younga, czy cokolwiek innego, ale teraz, kiedy coś zostaje wrzucone do streamingu, jest po prostu rozproszone, pomieszane wszędzie. Ludzie mają tendencję do tego, żeby wybierać na przykład dwie piosenki zmiksowane w jedną, albo to, co sztuczna inteligencja im podpowiada, żeby przesłuchali: lubisz tamten utwór, to na pewno spodoba ci się ten, a ty mówisz nie. AI will become more and more efficient at understanding. Nie lubię tego. Nie, tego nie lubię. Lubię tamto, co sam wybrałem. Oczywiście, sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej efektywna w rozumieniu osobowości człowieka, tego, co lubi, a czego nie lubi, w zależności od tego, jak dużo danych jej dostarczysz lub jak ją nauczysz. 99% correct. To jest jak taki gigantyczny mózg, który zbiera wszystkie dane i mówi, ach, taki właśnie jesteś. A ty na to, wow, 99% racji, ale to nie to samo, co stanie w kolejce na deszczu przed sklepem płytowym, tak jak to robiliśmy, bo David Bowie wydał nową płytę, a sklep miał tylko 20 egzemplarzy, a przed wejściem stało 40 osób. Jest w tym jakieś podekscytowanie, tym robieniem rzeczy razem z innymi ludźi, które było związane z koncertami, z kupowaniem płyt. Kiedy byłem młody na wschodzie Anglii, w Sutherlandzie, może tylko jedna osoba miała pieniądze, żeby kupić płytę. Więc wszyscy szliśmy do niej, do domu, ona ją włączała, a my leżeliśmy na podłodze i słuchaliśmy z obu stron. I wszyscy o tym rozmawialiśmy.
1: It's interesting. Everything is, it's not just music.
2: Wszystko zmienia się teraz tak szybko z powodu internetu, z powodu AI i miliona innych powodów. Nie można powiedzieć, że to jest wspaniała rzecz dla którejkolwiek z dziedzin. Przemysł fast foodowy, czy te wszystkie inne rzeczy, które są na sprzedaż, tego po prostu jest mnóstwo. A jednocześnie są ludzie, którzy nie mają nic w innych krajach, toczą się wojny, to jest jakby zupełnie inny świat niż ten, w którym się urodziłem.
1: Obviously, if you go back 500 years, there was wars raging, but people had to march to another country and hit them on the head with an axe. But like,
2: oczywiście, jeśli cofnąć się o 500 lat, też szalały wojny, ale ludzie musieli maszerować do innego kraju i uderzać wrogów toporem w głowę. Teraz jednak mamy cyberataki. Któregoś dnia rozmawiałem z przyjacielem, który mieszka w Hiszpanii i zarządza tymi młodymi chłopakami, których produkuje. W pewnym momencie przestał odpowiadać na maile i moje telefony. Po jakimś czasie zadzwonił do mnie z lotniska i powiedział mi, że był cyberatak, dlatego nie odpowiadał na moje wiadomości. Taki cyberatak może zaatakować wiele ważnych miejsc, nawet na system wodociągowy. Teraz wszystko działa zupełnie inaczej i wielu młodych ludzi też na to narzeka.
1: A lot of younger people, you know, are complaining about it too. It's not because I'm older.
2: Wielu moich znajomych, w tym znajomi moich dzieci, mówią, Boże, naprawdę chciałbym, żeby było tak jak kiedyś, jak to opisujesz. Widzę, że to bardzo skomplikowany świat do dorastania. Muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami. Kiedy dorastałem, mój tata miał coś, co nazywało się działką pracowniczą. To oznaczało, że po wojnie w Anglii każda rodzina dostawała maleńki skrawek ziemi, ale wystarczający do uprawy warzyw. Świętem na naszej ulicy było, kiedy ktoś miał nowe ziemniaki. Dostał trochę masła i soli, trochę mięty i wszyscy z całej ulicy szli do tego domu, do tej rodziny, żeby to zjeść. A mój tata miał gramofon winylowy i puszczał Franka Sinatra, a wszyscy jedli ziemniaki. To było proste, ale mam z tego piękne wspomnienia. Teraz ludzie mają po 1000 różnych wspomnień dziennie, a wiele, wiele z nich pochodzi z internetu. W Wielkiej Brytanii jest z tym prawdziwy problem, ze spotkaniami poza internetem. Na koncerty, kluby czy zakupy, wszystkie te wspaniałe małe kluby, gdzie zespoły zaczynały grać, jak Mals Club czy inne, teraz się zamykają, przez co te młode zespoły nie mogą sobie pozwolić na granie w tych miejscach, aby ćwiczyć i się rozwijać. To jest trochę smutne. Nie podoba mi się to. Lubię bardziej te niezależne, małe wytwórnie i małe społeczności.
1: I think there's only 7 companies owning all of the food in the world. I don't think I like that. I like more the indie little labels and the little communities, you know.
0: To była prawdziwa przyjemność gościć dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legendę muzyki Dave'a Stewarta. Pięknie dziękuję ci za twój czas.
2: Ja również bardzo ci dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
0: A skoro już światowe gwiazdy dzisiaj wieczorem w Radiu Złote Przeboje, za chwilę jeszcze jedna legenda, Nena.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Gdybyście wiedzieli, że nikt nie patrzy, to w co byście się pobawili?
3: Takie pytanie zadamy Wam jutro z okazji Międzynarodowego Dnia Zabawy.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Dzisiaj w Radiu Złota Żyły gość niezwykły, absolutnie fantastyczna Nena. Witaj.
1: Hey, hello, how are you?
0: Słuchaj, zacznijmy od samego początku. Czy pamiętasz ten moment przed laty, jako mała dziewczynka pomyślałaś sobie, to jest to, chcę śpiewać?
1: Als ich sehr, sehr klein war, habe ich keine Pläne gehabt.
2: Kiedy byłam bardzo, bardzo mała, nie miałam żadnych planów na życie. Po prostu cały swój wolny czas spędzałam na łonie natury, w lasach. Zawsze mieszkałam gdzieś na wsi z moją rodziną i byłam bardzo związana z przyrodą. Kiedy stałam się nastolatką, zaczęłam intensywnie słuchać różnych płyt. Bardzo lubiłam Ramones, Blondie, a niedługo później też Nila Younga, Pink Floyd i innych. Wtedy poczułam jakąś inspirację. Pomyślałam o tej muzyce, która w moich myślach zawsze przenosiła mnie w wielki, szeroki świat. Sprawiła, że pomyślałam, kurczę, tworzenie własnej muzyki byłoby super. To pragnienie nie było jakimś wielkim marzeniem, a raczej po prostu przeświadczeniem, że to mogłoby być coś pięknego. Następnie poprosiłam o swoją pierwszą gitarę na gwiazdkę. Miałam wtedy około 12 lat. Zaczęłam grać na gitarze. Nauczyłam się kilku akordów i to sprawiło, że moje pragnienie stało się jeszcze silniejsze. Wtedy wiedziałam, że dzięki muzyce mogę pokazać się na całym świecie i po prostu dobrze się bawić. Godzinami siedziałam w moim pokoju i wkoło powtarzałam i śpiewałam te same piosenki. To one mnie inspirowały. Potem, kiedy miałam 17 lat, właściwie już o tym zapomniałam. Poszłam do klubu, do którego w weekendy chętnie chodziłam potańczyć. Tego dnia podszedł do mnie pewien mężczyzna i powiedział: widuję cię tutaj w tym klubie. Jestem gitarzystą i chciałem cię po prostu zapytać, czy chciałabyś założyć ze mną zespół. Od razu się zgodziłam. Naprawdę nigdy go wcześniej nie widziałam. Odwracam się, a on stoi przede mną i mówi: hej, załóżmy razem zespół. Odpowiedziałam: tak. I następnego dnia po raz pierwszy w życiu weszłam do sali prób. Wzięłam do ręki mikrofon i tak to wszystko się zaczęło. Mój pierwszy zespół powstał, gdy miałam 17 lat. Nazywaliśmy się wtedy The Stripes.
1: Das erste Mal in meinem Leben in einem Proberaum. Hatte ein Mikrofon in der Hand und ja, so hat das alles angefangen. Mit 17, meine erste Band, wir hießen damals The Stripes.
0: Dzisiaj Nena w Radiu Złote Przeboje. Oczywiście musimy porozmawiać o twoim największym hicie, czyli o 99 Red Balloons. Owe tytułowe balony zostały wypuszczone na koncercie

0: Może to wywołać coś dziwnego. I tak właśnie narodziła się ta piosenka. Dokładnie w 1982 roku na koncercie Rolling Stonesów.
1: A powiedz mi, spodziewałaś się, że to będzie aż tak wielki międzynarodowy hit i po latach swego rodzaju symbol tamtych wydarzeń, symbol tamtej ery minionej?
2: Wir haben uns damals, weißt du, ich habe Musik angefangen.
0: Wiesz, zaczynałam tworzyć muzykę nie myśląc o złotych płytach ani czerwonych dywanach. Byliśmy po prostu świetnym zespołem. To wszystko. Chcieliśmy tworzyć muzykę i pisać piosenki. Mieliśmy nawet kontrakt płytowy. Ale dla nas sukces nie był priorytetem, ani to, dokąd nas zaprowadzi. Po prostu pozwoliliśmy, żeby to wszystko samo do nas przyszło. Pamiętam bardzo wyraźnie, jak Carlo pokazał mi tekst do Luftballons w sali prób. Powiedział mi, że gdy tylko napisał pierwsze kilka wersów, dostał gęsiej skórki. Oboje mieliśmy przeczucie, że to będzie coś wielkiego. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co się wydarzy i nie obchodziło nas to. Ale ta piosenka poruszała nas. Po prostu czuliśmy, że będzie wyjątkowa i że wydarzy się z nią coś naprawdę specjalnego.
1: Nena dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tysiące koncertów. Jesteś na scenie od wielu lat. Co po tylu latach sprawia ci na scenie największą frajdę?
2: Also viele fragen mich immer, ja, hast du denn überhaupt noch Lust, deine alten Lieder zu singen? So,
0: wiele osób ciągle mnie pyta, czy nadal mam ochotę śpiewać swoje stare piosenki. Dla mnie to jest całkowicie jasne. Dopóki jestem na scenie, nigdy nie będzie koncertu Neny bez Luftballons. Upieram się przy tym. Kocham swoją przeszłość, a te tak zwane stare piosenki są zawsze obecne na mojej setliście.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legendę lat 80., czyli Nena. Jesteś na muzycznej scenie od kilku dekad. Podejrzewam, że wielu artystów, którzy debiutują obecnie, nikt nie będzie pamiętał za 40 czy nawet 30 lat. Powiedz mi, jaka jest tajemnica związana z fenomenem gwiazd lat 80. i 90.?
0: Występy na żywo są dla mnie zawsze czymś wyjątkowym. Moja odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nie ma w tym żadnej magicznej formuły. Zawsze przed koncertem skupiam się, a potem ja i mój zespół po prostu dajemy z siebie wszystko. Więc myślę, że to nie ma nic do rzeczy, czy to jest z lat 80., 90. czy 60. Chodzi po prostu o to, co chciałoby się wnieść do świata. Zawsze dbałam o to, żeby moje życie trwało. Żeby zawsze czerpać inspiracje z mojego życia i wszystkich moich doświadczeń. Istnieje życie po Luftballons. Mam ogromny repertuar piosenek. Jestem na scenie już ponad 40 lat. Gram koncerty na żywo prawie co roku. Wciąż piszę nowe piosenki i po prostu działam, pozostając autentyczną i wierną sobie. Nie pozwalając, by cokolwiek lub ktokolwiek mną manipulował. Wiem, czego chcę i poznaję wspaniałych ludzi, którzy mnie inspirują. Życie jest pełne możliwości. Trzeba właściwie tylko sięgnąć i zobaczyć, co życie ci oferuje.
1: Dzisiaj Nena w Radiu Złote Przeboje. Twoje dzieci są muzykami, ale pogadajmy też o twoim ostatnim albumie, który powstał w zaciszu domowym.
0: Cóż, moje dzieci są już dorosłe. Wszystkie są muzykami i to całkiem niezłymi. Więc zawsze jest z nami na scenie kilku członków rodziny. To jest po prostu piękne. Album Licht powstał 5 lat temu w bardzo szczególnym czasie w naszym domu. Zebraliśmy się pod jednym dachem, założyliśmy małe mieszkanie dla muzyków i napisaliśmy album Licht.
1: Nena, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słyszałem, że na scenie szykujesz rodzinne niespodzianki. Czy z rodziną się pracuje lepiej, czy trudniej?
2: Es ist total schön. Also wir als Familie, ich meine, wir sind eine Großfamilie, ich habe inzwischen
0: Jesteśmy dużą rodziną. Mam teraz 7 wnucząt i one też dorastają z nami. Naprawdę lubimy razem pracować, jako rodzina, ale oczywiście mam mojego gitarzystę z Ameryki.

0: Jego Perguś jest z Berlina i jesteśmy naprawdę pomieszaną gromadką. Mimo to zawsze myślę, że jest naprawdę miło, kiedy moje dzieci też są przy nas. To dla nas po prostu świetna zabawa. Każdy ma swój własny wszechświat. Ale w wielu momentach spotykamy się ponownie. Na każdej trasie, na której gram, jest ze mną część mojej rodziny. Wzajemnie się wspieramy i dużo razem pracujemy. To jest wspaniałe.
1: Twoja ostatnia płyta była przygotowywana w czasie lockdownu, kiedy mieliśmy zdecydowanie więcej czasu. Muszę to zapytać, czy teraz nad czymś pracujesz nowym? Fresh? Soon?
0: Tak, zdecydowanie nad tym pracuję. Planuję nagrać nowy album. Mam już kilka dobrych pomysłów. Wszystko jest w fazie przygotowań.
1: Prawdziwa legenda lat 80., czyli Nena dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie dziękuję Ci za Twój czas i za to, że podzieliłaś się tymi niezwykłymi historiami.
0: Ja również dziękuję, Tomek. Miło było z Tobą rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.